0: Tu Radio 7.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Senat nie wyraził zgody na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. W Gdańsku nowy węgierski premier zakończył pierwszą zagraniczną wizytę. Dorota Wardycka, dzień dobry. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu decyzji przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logiczne, niespójne. A miałoby brzmieć, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Związkowcy z całej Polski protestowali. Wczoraj w Warszawie sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
3: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
4: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
5: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami my żywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
2: Protestujący domagali się właśnie od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkania z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i w Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziora do swojego rodzinnego miasta. Modzior mówił, że to było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
6: Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
7: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
8: Tak, zrobiliśmy.
7: Udało się być w pierwszym rzędzie.
8: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
9: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
10: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, bo zerwałam się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
2: A Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy maksymalnie 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z wczorajszymi cenami maksymalnymi. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
11: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
2: Jest też coraz więcej polskich truskawek, na razie w hurcie po 20-25 zł, ale jak dodaje ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się ich wysyp i niższe ceny.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
12: Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, witam w audycji Gość Radia 7. Dziś mamy Światowy Dzień Pszczół. To dobra okazja, żeby porozmawiać o tych stworzeniach. I ze mną jest Mirosław Krawcewicz z Żuromina, pszczelarz. Dzień dobry.
13: Cześć Adam, dzień dobry Państwu.
12: Mirek już od dawna zajmuje się pszczołami i zdradzi nam kilka tajemnic dotyczących tego gatunku. Jak to się zaczęło? Jak zaczęła się ta przygoda z pszczołami u Ciebie?
13: Obok mnie, tutaj na ulicy Kwiatowej, mieszka pan Roman Pawlak. W ogóle całe nasze zagłębie, czyli Różana, Lipowo, Makowa, jest tu kilku pszczelarzy. I mamy działkę rekreacyjną w Rozwozinie i tam jest stary sad. Stary sad, który zresztą, jak pogoda opisuje, co 2 lata miał owoce. Okazuje się, że to nie była wina i pogody, była wina tego, że nie było blisko pszczół. Pszczoły zataczają krąg najmarniej 3 km, jeżeli wokół nie ma pasieki, drzewa po prostu nie były zapylone. I pan Romek, mój dawny pedagog, wiekowy pszczelarz, mówi: pozdraw sobie 3 ule i będziesz miał jabłka co rok. No i tak też zrobiłem, nawet kupiłem od jego kuzynki te 3 ule, no ale później potrzeba matko wynalazku, trzeba było robić odkłady, trzeba było mieć kolejne puste jakieś, a żeby odkłady zrobić najlepiej nie w tym samym miejscu, bo to jest problem. To się zrobiło inną pasiekę, czyli u szwagra, nieopodal, później znowu w Cieszkach i tak się to wszystko rozrosło, teraz już jest ponad 60 sztuk.
12: Zaczęło się od 3, jest już 60. Powiedziałeś już o jednym takim elemencie wpływu na człowieka pszczół, mianowicie o tym, że no bez nich nie będzie owoców. Dlaczego pszczoły są tak ważne w naszym świecie i tak ważne dla człowieka?
13: No, ewolucja człowieka będzie zagrożona, jeżeli pszczół nie będzie. Sama technika nie wystarczy. Muszą być pszczoły, muszą być rośliny zapylone. GMO nie zastępuje tego. W Chinach kiedyś, kilka lat temu, się sadzili za bardzo z opryskiem i później była akcja, że sami sobie zapylali rośliny. I tutaj u nas też, no, kłaniam się do rolników, że muszą opryskać po oblocie pszczół w godzinach wieczornych. Zwracam uwagę, robię sobie wrogów. No ale to życie, niestety, to jest mój biznes. Ja im zwierząt nie truję, od nich nie truję moich pszczół. Jest taka zasada, że ktoś zwrócił kiedyś mi uwagę, że to jest tylko odżywka. To jest chemia.
12: Tutaj dochodzimy do bardzo ważnego problemu. Opryski i złe działanie oprysków na życie pszczół. To reguluje chyba prawo.
13: Prawo reguluje to w ten sposób, że każdy, który ma, człowiek, rolnik, który ma opryskiwacz, ma książkę oprysków. Tak jak wędkarz przychodzi, zahacza robaka, to wpisuje, że przybył na łowisko i będzie łowił ryby. Tak, każdy rolnik musi napisać, że przybył na pole, będzie pryskał. Nie odwrotnie. A dzieje się to odwrotnie, bo po powrocie z pola w południe pisze, że obryzy wykonywał to wieczorem. I tutaj nie ma tak restrykcyjnie, żeby to wszystko było uregulowane. Tym bardziej, że obryz na szkodniki jest szkodliwy dla pszczół. Obryzk typu nawozy nie jest szkodliwy na pszczół, z tym, że oglądaliśmy kiedyś pszczółkę Maję, tam w ulu stoi warta i warta wpuszcza pszczoły, osobniki, które pachną królowo. Jeżeli pszczoła poleci nad tym nawozem, przypachnie inaczej, to jeżeli opryk ją zabije, zabije ją rówieśniczki, współmieszkańcy. Nie wpuści ją do ula. To trzeba edukacji rolnictwa, żeby... Mówię, nikt nie ma tak dużo, żeby pryskał cały dzień. To jest kwestia 2-3 razy.
12: Jaki apel jest twój do rolników w takim razie?
13: O rozsądek, nic więcej. Mówię, nie róbmy sobie szkody wzajemnie.
12: Przejdźmy już do pszczół, bo funkcjonuje takie powiedzenie, że kiedy wyginie ostatnia pszczoła, nasze dni też już są policzone.
13: 4 lata podobno. No stanie się niekolorowo. Już jest niekolorowo, ponieważ jeszcze moje dzieciństwo było takie, że było więcej pożytku dla pszczół. Łąki były fajne, zboża, był gąkol, mak, haber. Teraz są opryski, teraz jest tylko ma rosnąć to, co ma rosnąć, nic więcej. No i przyroda, mróz, drzewa owocowe marzną, łąki wymarzają i jest pożytku coraz to mniej. No i anomalia pogodowe, bo jak pszczoły się budzą w marcu, na początku marca, co nie powinny, wychodzą z tego kłębu zimowego, wychodzą na dwór, nie ma co jeść, wracają, czyli pszczelarz musi je na wiosnę karmić, a później dochodzi mróz, czyli wiosna czasami się większe spustoszenie niż zima. Pszczoła nie boi się mrozu, pszczoła się boi wilgoci, a później się boi wiosny chaosu. Tak to działa.
12: Przejdźmy może do takich rzeczy przyjemniejszych. Pszczoła daje nam jedzenie, zapyla kwiaty, ale dzięki niej mamy też słodki, pyszny, zdrowy miód. Co o miodzie może powiedzieć pszczelarz?
13: No cóż, pszczółka zbierze tylko łyżkę miodu swojego krótkiego życia, ponieważ żyje 4 tygodnie w lato, zapracuje się po prostu, zimowe żyje pół roku i żyje. A pszczoła pracuje ciężko i lata cały czas za tym miodem. No pierwszy miód jest wielokwiat, czyli, bo jest zasada taka, że jeżeli pszczelarz nie wie, co zebrały mu pszczoły, nazywa to miodem nektarowym, wielokwiatowym. Musi być 70% danego produktu, czyli jak teraz był u mnie bynajmniej miszkowy, czyli pachnie mleczem, miszkiem, to jest miszkowy. Ale mówię, jestem amatorem i to jest wskazane, nie ma żadnych laboratoryjnych badań, nic nie jest, jest wszystko jak dawniej było robione. I miód wielokwiatowy jest najlepszy, jeśli chodzi tutaj o społeczeństwo lokalne, ponieważ ma w sobie alergeny. Jeżeli ktoś jest uczulony na pyłek trawy, brzozy, wierzby, tak miód posiada te alergeny, czyli odczula. Błędem jest kupować miód z nadmorza, w naszym przypadku tudzież z gór, wielokwiatowy, bo on ma przeciwciała, ale inne. I on po prostu nie działa na nasze społeczeństwo. Kupować miód od lokalnych sprzedawców. Już nie powiem, że nie ze sklepu, bo w sklepie nie ma miodu, tam jest tylko produkt pochodny.
12: A jak spożywać miód? Jak najlepiej spożywać, żeby on jak najwięcej człowiekowi dał tej swojej zdrowotności?
13: Podstawa, nie przekraczać 43 stopni Celsjusza w spożywaniu. Jeżeli ktoś do mnie mówi, że wypił gorącą herbatę z miodem, czyli zmarnował miód.
12: Został sam cukier?
13: Tak. 43 stopni Celsjusza zabijają miód, po prostu zostaje słodkie. Trzeba miód zawsze zrobić z letnią wodą, troszkę cytrynki, niech to na noc postoi i heja.
12: Zareklamowałeś ten miód wielokwiatowy, ale tych miodów jest dużo, dużo więcej i niektóre z nich mają takie specjalne właściwości. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie to są właściwości i jakie jeszcze miody możemy wyróżnić?
13: Jest miód, później w moim akurat przypadku mam dużo faceli. Miód ten jest na astmę i mam w źródle dużo pań, które biorą ten miód do tego stopnia, że nawet nieraz zapomnę się, że miód się skończył, ale zaczyna się chrypka i mówi, aha, jest coś, dźwięk, brak czegoś. Miody nie są lekarstwem. Lekarstwo jest, działa natychmiast i skutkuje. Do miodu trzeba cierpliwości i dłuższego zaangażowania z tym, że miód wyleczy. Nie słyszałem, żeby ktoś brał tabletki przeciw czemuś i przestał je brać, bo choroba odstąpiła. Choroba nie odstąpi, a po miodzie odstąpi. Lipowy jest, niby mówię, lipowy najlepszy na przeziębienia. Nie, niekoniecznie. Miód też teraz wcześniej jest akacjowy na żołądek. Akacjowy jest zawsze rzadki, nawet do roku czasu się ścina. Rzepak ma dużo glukozy, rzepak daje energii dzieciom, które są pobudzone, nie radzę, bo już wtedy jest burza, ale rzepak jest słodziutki, rzepak jest bardzo pożywny dla starszych osób i tak dalej. Jest gryka, gryka jest miodem ostatnim praktycznie, jest na serce.
12: Z ula możemy uzyskać inne produkty spożywcze, które możemy użyć i też są zdrowe. Co to za produkty?
13: No to jest pyłek i jest propolis. Propolis jest to kit pszczeli, który rozpuszcza się w spirytusie i stosuje się go od jesieni do wiosny jako zapobiegawczo. To jest, propolis jest antybiotykiem XXI wieku. Działa praktycznie na wszystko. Można by powiedzieć, że to lek placebo. Nieprawda. Działa naprawdę na wszystko, najbardziej działa na stany zapalne dziąseł, czyli przed połknięciem należy popukać jamy ustną. Znam przypadek mojego kolegi, co pani doktor powiedziała mu, że niedługo wlecą mu wszystkie zęby, a był przypadek naprawdę podbramkowy. I na pewno moje wnuczki biorą propolis, nie chorują, dzieci zawsze mówią puścić do szkoły, wracają chore. Nasze wracają zdrowe. No i pyłek kwiatowy jest, to jest całe witaminki, które pszczoły karmią małe w zimę. Pyłek kradnie się, bo się robi...
12: Włamanie do ula.
13: Nie, właśnie przed ulem. Pszczelarz dla pszczoły jest złodziejem. Ukrada im magazyn w ciągu roku 5-6 razy, zależy jak rok. No bo one bidaczki sobie układają tam u góry, żeby miały na zimę. A później najlepiej w ciągu dnia, gdzie wszyscy są w pracy, a w domu są tylko małe dzieci, dziadkowie, to pszczelarz wpada, robi łapu-capu, zostawia puste ramki, biedne przychodzą z pracy, mówią, było fajnie, jest pusto, zaczynamy od nowa. Kradnie mi miodzio, a na jesieni daje mi cukier. Takie troszkę nieuczciwa ta współpraca.
12: Wiem, że z twoimi ulami wiąże się też taka nowość na naszym tutaj żuromińskim, północno-mazowieckim rynku. Ja to nazwałem sobie taką sauną pszczelą, a ty mówiłeś o uloterapii. Cóż to takiego i co takiego zainstalowałeś na tej swojej działce rozwozińskiej?
13: No uloterapia to jest takie pojęcie względne, czyli apiterapia, leczenie produktami pszczelnymi. Uloterapia jest taka kawiarenka pszczela. Mamy kawiarenki tlenowe, mamy solanki. U nas w rozwozinie jest kawiarenka pszczela. Są dwa łóżka, pod każdym łóżkiem są trzy ule pszczele, gdzie akurat ingerencja pszczół z człowiekiem nie ma takowej, ale korzystasz z zapachu, korzystasz z dźwięku. Dźwięk uspokaja, zapach leczy. Najbardziej działa to na astmę. Astma jest teraz chorobą XXI wieku. Chorują małe dzieci, ludzie starsi, zapraszam do siebie, na próbę jest gratis, zawsze po południe mam wolne, pomagam chętnie, soboty, niedzielę do dyspozycji.
12: Ja to opiszę może, jak to wygląda. Jest specyficzny budynek, taka budka, do której się wchodzi, pachnąca, świeża.
13: Tak, i kładzie się na łóżko, jak w solarium i nic więcej. Z tym, że 15-20 minut i śpimy na bank. Jeżeli człowiek się wyciszy, jeżeli nie patrzy, nie ogląda Facebooka w telefonie, bo nie wolno z telefonu wchodzić, no, ale nie wskazane jest, no.
12: No dobrze, na bzykanie do Rozwozina można przyjechać.
13: Można tak sobie.
12: W takim razie Dzień Pszczoły, Światowy Dzień Pszczoły, można powiedzieć, mamy zaliczony. Z Mirosławem Krawcewiczem z Żuromina bardzo Ci dziękuję za te, no, takie, taką zdrową lekcję o pszczołach i miodzie.
13: No dziękuję bardzo wszystkim, którzy mieli czas mnie posłuchać.
12: A z tej strony Adam Ejnik. Do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień maja. W 1984 roku odbyła się premiera filmu Dom Świętego Kazimierza w reżyserii urodzonego w Ciechanowie Ignacego Gogolewskiego, który zagrał także główną rolę Cypriana Kamila Norwida.
3: Przeszłość, jak mawiał Norwid, jest to dziś. Tylko cokolwiek dalej.
2: W 2003 roku urodzony w sierpcu profesor Zbigniew Sudolski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej za osiągnięcia w pracy twórczej i literackiej. W pracy naukowej zajmował się przez wiele lat badaniem życia i twórczości Zygmunta Krasińskiego i innych literatów okresu romantyzmu.
4: Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno.
2: W 2013 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali Kalos Kagatos. Otrzymał go m.in. urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Zbigniew Czajkowski, jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych trenerów współczesnej szermierki na świecie.
5: Wyszkoliłem się i zawodników tak jak Egon Franke, mistrz olimpijski, Elżbieta Zimmermann, mistrzyni KDL, wicemistrzyni Uniwersjady.
2: Urodzili się w 1966 roku Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego, także w randze wicemarszałka.
6: Olbrzymia liczba tych, którzy chcą realizować w swoim najbliższym otoczeniu drobne zadania w sumie, bo na każde z nich można było uzyskać do 10 tysięcy złotych.
2: W 1980 roku Maciej Rogalski, piłkarz grający na pozycji pomocnika, karierę rozpoczynał w Mławiance Mława, później grał m.in. w MKS Ciechanów.
7: Mieliśmy za zadanie przyjąć ich troszkę niżej niż do tej pory graliśmy z tymi drużynami teoretycznie słabszymi, spresować ich i wyjść ze skutecznymi kontrami.
2: Zmarli w 1998 roku Marian Przedpełski, historyk regionalista, działacz kulturalny i kolekcjoner. Związał się z regionem północnego Mazowsza, podjął szczególnie badania historyczne nad dziejami powiatu sierpeckiego, skąd wywodzili się jego przodkowie. Zainteresował się Bieżuniem w powiecie żuromińskim, z którym związana była rodzinnie jego żona. Podczas badań terenowych odwiedzał ludowych rzeźbiarzy w okolicach Sierpca, pośredniczył w dostarczaniu ich dzieł do cepeli, przyczynił się w ten sposób do powstania ośrodka współczesnej rzeźby ludowej, zwanego sierpeckim, obejmującego Sierpc, Zawidz Kościelny, Józefów, Gujsk. Rzeźby ludowe z jego zbiorów prezentowane są na stałej wystawie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Reklama.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje dziecko. Senat nie zgodził się na proponowane przez prezydenta referendum. Amerykanin, który miał kontakt z wirusem Ebola, jest już w czeskiej Pradze. Dorota Wardycka. Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje niespełna 2-letnie dziecko. Policja została wezwana na miejsce wczoraj po południu. Nieoficjalnie dziecko utonęło w oczku wodnym znajdującym się na terenie żłobka. Policja przysłuchała już świadków, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
3: Policjanci zakończyli czynności. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologów.
2: Sprawa została przejęta przez prokuraturę. Na razie nikogo w tej sprawie nie zatrzymano. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
4: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów i decyzji, które zapadają poza naszym kontynentem.
2: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska. A przeprowadzenie referendum m.in. domagali się protestujący wczoraj w Warszawie związkowcy z Solidarności.
5: Pani z Górnikiem.
6: Tak, Mysłowice Wesoła.
7: Zielony Ład.
6: Do wyrzucenia.
8: Sprzeciwiam się wszystkiemu, całej polityce, jaka jest obecnie teraz w Polsce, i Zielony Ład, i Mercosur, i to, że ludzie są zwalniani z pracy.
2: Związkowcy protestowali też przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. W czeskiej Pradze wylądował samolot z Ugandy z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z wirusem Ebola. Mężczyzna spędzi w specjalistycznej klinice 3 tygodnie w izolacji. Z lotniska Amerykanina do szpitala przewiozła specjalna karetka. Nie wiadomo, czy mężczyzna zaraził się wirusem, czy też nie. Nie ma żadnych objawów. Do czasu ich ewentualnego wystąpienia będzie jedynie obserwowany w szpitalu. A polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. Jakub Medek.
9: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
10: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać. Aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzimy na spacer z nimi właśnie.
9: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólnie częściej teraz dzwonią do ekopatrolu. Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów niewychodzących, obowiązywać mają do odwołania.
2: Rekord cenowy w Rzymie, ponad 250 000 euro za miejsce w garażu. Za rekordową sumę 260 000 euro wystawiono na sprzedaż miejsce parkingowe w podziemnym garażu w kamienicy w historycznym centrum Rzymu, niedaleko Piazza Navona. A za taką kwotę można kupić już dwupokojowe mieszkanie w innych dzielnicach Rzymu.
1: To są wiadomości Radia 7.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy. W finale w Stambule klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. Kadra Nikoli Grbicza nie grała jednak w najsilniejszym składzie, bo punkt kulminacyjny sezonu to dla niej wrześniowe Mistrzostwa Europy, podczas których nasi mają oprócz obrony tytułu jeszcze jeden cel, mówi komentator siatkówki w Polsacie Sport Adrian Brzozowski.
12: Kwalifikacja olimpijska to jest coś, co jest na celowniku wielu topowych reprezentacji i no tak, to jest pierwsza szansa, żeby zapewnić sobie kwalifikację olimpijską, więc tutaj będą wszystkie siły rzucone na pewno na Mistrzostwa Europy. Jak patrzymy na fazę grupową, Portugalia, Izrael, Macedonia Północna, Ukraina, Bułgaria. Schody będą się zaczynać stopniowo.
11: A 3 lata temu biało-czerwoni w finale Mistrzostw Europy pokonali w Rzymie Włochów. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0, 6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlamowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko 1 godzina i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Suzanne Lammens, która pokonała Rumunkę Irinę Camellier-Begu. Odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji. Katarzyna Kawa przegrała 3-6, 0-6 z Amerykanką Claire Liu. Decydujący mecz Chwalińskiej, awans do turnieju głównego dziś. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas, liderem pozostał natomiast Portugalczyk Afonso Eulalio. Dziś 12 etap Giro z Imperii do Novi Ligure o długości 175 km.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Pogoda. Czwartek w większości regionów poza wschodem i zachodnimi regionami będzie deszczowy, do tego przelotne burze, ale słońca nigdzie nie powinno dziś zabraknąć. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mława z retencyjną przebudową ulic. Kierowców czekają utrudnienia. Działdowo przypomni mazurską mowę. Przed nami mazurska gadka. Porażka w półfinale. Mławianka żegna się z pucharem. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Dziś rozpoczną się prace drogowe na ulicach Korczaka i Księcia Maciusia I w Mławie. Roboty są częścią dużego projektu retencyjnego realizowanego przez miasto. W związku z frezowaniem nawierzchni ulice będą miejscowo nieprzejezdne. Na części odcinków mogą pojawiać się duże utrudnienia w ruchu. Miasto apeluje do mieszkańców o nieparkowanie samochodów w rejonie prowadzonych prac. Inwestycja obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni. Powstaną również nowe elementy odwodnienia oraz nawierzchnie przepuszczalne z płyt ażurowych. Rozwiązania mają zatrzymywać wodę opadową i zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień. Roboty są częścią projektu dostosowującego Mławę do zmian klimatu poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi. Wartość całego projektu wynosi prawie 30 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich przekracza 25 milionów złotych. Prace na ulicach Korczaka i Księcia Maciusia I mają potrwać około 2 miesięcy. Przebudowa ulicy Dworcowej w Sierpcu dobiega końca. Inwestycja ma poprawić komfort jazdy i bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów. Na ulicy pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa. Powstała również ścieżka pieszo-rowerowa oraz chodnik. W ramach prac wykonano także nowoczesną kanalizację deszczową, która ma zapobiegać zalewaniu drogi podczas intensywnych opadów. Na inwestycje powiat sierpecki pozyskał 4 miliony złotych dofinansowania z samorządu województwa mazowieckiego. Cała inwestycja kosztowała ponad 6,5 miliona złotych. Pierwszy miejski konkurs mowy mazurskiej Mazurska Gadka 2026 odbędzie się w Działdowie. W wydarzeniu wezmą udział uczniowie szkół podstawowych. Konkurs organizują Muzeum Pogranicza w Działdowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Uczestnicy zaprezentują mowę mazurską i lokalne tradycje językowe regionu. Frekwencja w tym roku dopisała, mówi juror konkursu i znawca mazurskiej mowy dr Piotr Szatkowski.
3: Zadanie jest to dosyć trudne, ponieważ no tej gwary na co dzień już za wiele nie słyszą i rok temu ta frekwencja nie była może aż tak duża i dzieci od razu pojechały na finał regionalny, bo nie rozgrywaliśmy lokalnej wersji. Natomiast w tym roku zgłosiło się prawie 30 osób, więc będzie konkurencja, myślę, bardzo zacięta, zażarta, są nagrody i oczywiście najlepsi awansują do finału regionalnego w Kętrzynie.
2: Recytacje potrafią zaskoczyć nawet naukowca, mówi dr Piotr Szatkowski.
3: Bardzo często zaskakuje mnie pozytywnie to, jak świetnie te dzieci potrafią nauczyć się tekstu, ale też mają ucho do tego. To jednak młody umysł, chłonny, więc czasami miałem nawet takie prześwity, że mówiły dosłownie tak, jak ci dawni Mazurzy, z którymi ja jeszcze zdążyłem się spotkać, że gdyby przenieść te dzieci w czasie o 100 lat, to nikt by nie poznał, że to jest wyuczone.
2: Finał konkursu odbędzie się w Kaplicy Zamkowej Muzeum Pogranicza. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do udziału i kibicowania młodym uczestnikom. Mazurska Gadka 2026 rozpocznie się jutro o godzinie 11. Sport. Mławianka Mława przegrała w półfinale Mazowieckiego Pucharu Polski. Mecz z zespołem CK Troszyn zakończył się wynikiem 1-2. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego nie było bezpośredniego faworyta pojedynku. Dwa ostatnie mecze między tymi drużynami zakończyły się podziałem punktów. Rozpędzona ekipa z Troszyna zagrała jednak bardzo dobre spotkanie. W 32 minucie po dograniu Edgardo Ruiza sytuację wykorzystał Fabian Leonowicz, dając prowadzenie gościom. Mimo wielu zmian przed rozpoczęciem drugiej odsłony spotkania Troszyn dalej był w stanie kreować groźne sytuacje. Asystujący wcześniej Ruiz tym razem sam wpisał się na listę strzelców, podwyższając na 0-2. Mławianka była w stanie strzelić bramkę kontaktową za sprawą wykorzystanego przez Tomasza Rojkowskiego rzutu karnego. Nie była jednak w stanie doprowadzić do dogrywki. Po pożegnaniu biało-zielonych z Mazowieckim Pucharem Polski teraz skupią się na walce o utrzymanie w trzeciej lidze.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy. Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Yosera. We care, you grow.
7: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
6: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
7: Co one mi dadzą?
6: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Reklama. Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie ma zgody Senatu na referendum w sprawie polityki klimatycznej. Obecność wojsk USA w Polsce zostanie utrzymana. W Tatrach nadal zimowe warunki i zagrożenie lawinowe. Dorota Wardecka. Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Decyzja zapadła niemal przed północą po kilkugodzinnej debacie, w czasie której koalicja rządząca poddała w wątpliwość merytoryczne uzasadnienie i zasadność samego pytania, które w referendum miało brzmieć: czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, przeciwko europejskiej polityce energetycznej, w tym przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami, protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy Solidarności.
3: Wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie apela.
4: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
2: W proteście wziął udział kilka tysięcy osób. Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodaje, że Polska została ponownie zapewniona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
5: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
2: Jak w zeszłym tygodniu informował Reuters, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 żołnierzy USA do Polski. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie 3 mężczyzn. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
2: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Rano podróż do Wiednia z Gdańska, w którym zakończył wizytę w Polsce premier Węgier. W Gdańsku Peter Modzior spacerował wczoraj wspólnie z premierem Donaldem Tuskiem w otoczeniu gdańszczan.
7: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
8: Mój tata jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
9: Co pan na tej tablicy tu ma?
10: W 3 językach. Pieter, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
2: No, poza Gdańskiem węgierski premier gościł w Krakowie i Warszawie. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody, w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
11: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
2: Mówi Tomasz Zając z TPN-u, a w Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 centymetrów śniegu.
1: To są wiadomości Radia 7.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aston Villa pokonała w Stambule Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. W barwach angielskiej drużyny po puchar sięgnął reprezentant Polski Matty Cash, który rozegrał cały mecz. Po spotkaniu kibice Aston Villi przed stadionem świętowali, a ci, którzy przyjechali z Niemiec, się smucili. Marzyłem o tym od lat, a minęły 44, tyle mam. Urodziłem się miesiąc przed naszym zwycięstwem w Pucharze Europy, więc tak, minęło sporo czasu. To pierwsze duże europejskie trofeum, jakie widziałem w życiu. To absolutnie niesamowite, jestem podekscytowany. Cóż, oczywiście smutno, że przegraliśmy, ale to największe osiągnięcie naszego klubu. Oczywiście jestem rozczarowany, ale tak to już w sporcie bywa.
13: That's the game.
12: A Matty Cash został 13. polskim piłkarzem w historii, który sięgnął po europejskie klubowe trofeum. Wcześniej dokonali tego m.in. Zbigniew Boniek, Jerzy Dudek i Robert Lewandowski. Radni Zabrza podczas nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firmę jego zawodnika Lukasa Podolskiego, mistrza świata z 2014 roku. Górnik w tym roku z Podolskim w składzie wywalczył Puchar Polski po raz pierwszy od ponad pół wieku. Piłkarska Liga Narodów będzie mieć nowy format rozgrywek. Od sezonu 2028-29 zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów, zdecydowała UEFA. UEFA w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać swoje pomysły, a nowości zostaną zatwierdzone jesienią na spotkaniu Komitetu Wykonawczego. Oklahoma City Thunder pokonała San Antonio Spurs 122-113 w drugim meczu finału konferencji zachodniej w koszykarskiej lidze NBA. Stan rywalizacji to 1-1. Na wschodzie New York Knicks prowadzą z Cleveland 1-0.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. eubi.pl.
2: Pogoda. Czwartek z przelotnym deszczem i burzami niemal wszędzie, z wyjątkiem wschodnich i zachodnich regionów, ale nigdzie słońca nie powinno dziś zabraknąć. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. eubi.pl.

0: Reklama.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.

0: 7.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pod Zamcze z nowymi drogami Ciechanów zdobył miliony na remont ulic. Sierpc przebuduje Okulickiego, rusza drugi etap inwestycji. W Olsztyn szczęśliwy dla Jakuba Kawki z Lidzbarka. Mamy mistrza Polski w Kanadyjkach. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jeszcze w tym roku na ciechanowskim osiedlu Pod Zamcze ruszą kolejne inwestycje drogowe. Miasto pozyskało 1,5 miliona złotych z programu samorządu Mazowsza na przebudowę dwóch ulic. Ciechanów otrzymał dofinansowanie na modernizację ulic Księcia Janusza Mazowieckiego i Michała Wołodyjowskiego. Remonty mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnie, które zyskają nowe nawierzchnie i oznakowanie. Powstaną także chodniki, zjazdy do posesji oraz pobocza. Miasto planuje również budowę kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej, a także montaż nowego oświetlenia ulicznego. Przebudowana będzie też część infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. W ostatnich latach na Podzamczu wyremontowano ulicę Zamkową, Zagłoby, Kmicica i Rycerską. Powstał tam również ogród deszczowy, który pomaga odprowadzać wodę podczas intensywnych opadów. Umowa na przebudowę drugiego odcinka ulicy Leopolda Okulickiego w Sierpcu została podpisana. Inwestycja obejmie fragment drogi o długości ponad 200 metrów. W ramach prac rozebrana zostanie stara nawierzchnia jezdni, chodników i zatok postojowych. Powstaną nowe studzienki ściekowe oraz zmodernizowane zostanie odwodnienie. Drogowcy wykonają również nowe krawężniki, chodniki i zatoki postojowe z kostki betonowej. Przebudowana zostanie także konstrukcja jezdni. Wykonawcą inwestycji będzie firma z Sierpca. Wartość zadania wynosi ponad 1 200 000 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ponad 860 000 zł. Pozostałą kwotę pokryje miasto Sierpc. Zakończenie prac planowane jest we wrześniu przyszłego roku. Warsztaty rolkowe dla dzieci i młodzieży odbędą się w Mławskim skateparku. Uczestnicy będą mogli nauczyć się podstaw jazdy oraz doskonalić swoje umiejętności. Takiego wydarzenia jeszcze w Mławie nie było, mówi dyrektor mławskiego Mosiru Adam Kuligowski.
3: Pierwsze wydarzenie tego typu na naszym skateparku. Chcemy rozpromować troszeczkę ten skatepark, chcemy pokazać, jak profesjonalnie zachowywać się na tym skateparku, co można robić na skateparku. Przyjeżdżają profesjonalni zawodnicy z grupy Rollmaster z Olsztyna, którzy pokażą wszystko, co można robić na naszym skateparku.
2: Do wydarzenia trzeba się specjalnie przygotować.
3: Jak najbardziej trzeba posiadać swój sprzęt, trzeba być odpowiednio zabezpieczonym w ochraniacze, w kask, także żeby nikomu nic się nie stało, żeby wszystko odbyło się bezpiecznie. Przy dźwiękach muzyki zorganizujemy grilla, także serdecznie zapraszamy całe rodziny.
2: W programie znalazły się m.in. nauka jazdy, trening trików, jazda dynamiczna i pokonywanie przeszkód. Organizatorzy przygotowali również pokazy akrobatyczne oraz skoki na rolkach, hulajnodze i deskorolce. Zajęcia są skierowane zarówno do początkujących, jak i bardziej zaawansowanych uczestników. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona, obowiązują wcześniejsze zapisy mailowe. Rolkowy Fun Day odbędzie się w sobotę w godzinach od 11 do 15 na skateparku w Mławie. Sport. Złoty medal kajakarskich długodystansowych mistrzostw Polski wywalczył Jakub Kawka z Lidzbarka. Zawodnik triumfował w konkurencji C1 na dystansie 10 km w kategorii juniorów. Mistrzostwa odbyły się w Wolsztynie. Rywalizacja w Kanadyjce na długim dystansie była wymagającym sprawdzianem wytrzymałości i kondycji. Jakub Kawka sięgnął po tytuł mistrza Polski po znakomitym występie i świetnie rozegranym wyścigu. To jeden z największych sukcesów młodego kajakarza w krajowej rywalizacji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenie. Telefon 516 177 547. 516 177 547.
1: Na co dzień.
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
3: Gastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii w żłobku pod Warszawą. Uwaga na burze z gradem i wichurami, są alerty na dziś. Senat zajmie się ustawą o kryptowalutach. Dorota Wardecka. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Nie informujemy o szczegółach, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
3: Dane okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
2: Dziś prokuratura ma oficjalnie wszcząć śledztwo w tej sprawie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami. Obowiązują dla województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. W czasie burz można się spodziewać ulewnych deszczy oraz gradu, a wiatr może się rozpędzać do 65 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać od południa do 20. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają się pojawić zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Jego serce nie biło, a temperatura ciała wynosiła tylko 22 stopnie. Poznańscy lekarze uratowali życie pacjentowi w głębokiej hipotermii. Pacjenta trzeba było poddać terapii ECMO, czyli podłączyć go do maszyny, która przejmuje zadania serca i płuc i stopniowo ogrzewać jego ciało.
4: Zaangażowane wiele osób. Jest to terapia związana z potencjalnymi licznymi powikłaniami poważnymi. Tych pacjentów jest niewielu w ciągu roku do takiej terapii.
2: Mówi anestezjolog dr Tomasz Bartkowiak. Pacjent pozostaje w szpitalu. Wciąż jest w złym stanie, ale co ważne, nie doznał żadnych ubytków mózgu. Senat przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm, a to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi na biurko Karola Nawrockiego. Przy czym dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
6: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
5: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
7: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi, i senatorowie opozycji, myśmy, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśnili.
5: Dlatego poprawki PiSu zostaną odrzucone, a Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę.
2: Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Jak mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
8: Te naturalne kosiarki nie emitują hałasu, nie emitują spalin. Zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
2: Od czerwca do końca października na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów owce i kozy będą obgryzały trawę.
1: To są wiadomości Radia 7.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nowak Dżokowicz zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Dżokowicz to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros. A jak informuje BBC, czołowi tenisiści świata zamierzają w Paryżu ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Keszem w składzie pokonał Freiburg 3-0. Kibiców piłki czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów. W środę w finale Ligi Konferencji Crystal Palace zagra w Lipsku z Rayo Vallecano, z kolei 30 maja w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów Arsenal kontra PSG. Raków Częstochowa wraz z końcem obecnego sezonu zakończy roczne wypożyczenie u tego klubu bramkarza Olivera Zycha. 22-latek wraca do Aston Villi. To trzeci zawodnik, który odchodzi z Rakowa po obecnym sezonie. Z klubem żegnają się także chorwacki obrońca Zoran Arsenic i hiszpański ofensywny pomocnik Ivi Lopez. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli igrzysk bez kontroli antydopingowej. Idea tych zawodów zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, uważa dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
0: Są to igrzyska, na których będzie można stosować wydarzenia, na których będzie można stosować substancje zabronione, bez żadnych limitów. Organizatorzy twierdzą, że będzie to w 100% bezpieczne, pod obserwacją specjalistów. Natomiast z mojej perspektywy, Światowej Agencji Antydopingowej, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Rady Europy, UNESCO, jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
9: W imprezie w Las Vegas ma wystartować ponad 40 zawodników, w tym jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska.
10: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Dziś w wielu regionach przelotny deszcz, a do tego burze i ostrzeżenie przed nimi pierwszego stopnia. Burzą może towarzyszyć silny wiatr, ulewy oraz grad. A na termometrach dziś maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
10: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień maja. W 1984 roku odbyła się premiera filmu Dom Świętego Kazimierza w reżyserii urodzonego w Ciechanowie Ignacego Gogolewskiego, który zagrał także główną rolę Cypriana Kamila Norwida.
3: Przeszłość, jak mawiał Norwid, jest to dziś. Tylko cokolwiek dalej.
2: W 2003 roku urodzony w sierpcu profesor Zbigniew Sudolski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej za osiągnięcia w pracy twórczej i literackiej. W pracy naukowej zajmował się przez wiele lat badaniem życia i twórczości Zygmunta Krasińskiego i innych literatów okresu romantyzmu.
4: Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno.
2: W 2013 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali Kalos Kagatos. Otrzymał go m.in. urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Zbigniew Czajkowski, jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych trenerów współczesnej szermierki na świecie.
5: Wyszkoliłem się i zawodników tak Egon Franke, mistrz olimpijski, Elżbieta Zimmermann, mistrzyni KDL, wicemistrzyni Uniwersjady.
2: Urodzili się w 1966 roku Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego, także w randze wicemarszałka.
6: Olbrzymia liczba tych, którzy chcą realizować w swoim najbliższym otoczeniu drobne zadania w sumie, bo na każde z nich można było uzyskać do 10 tysięcy złotych.
2: W 1980 roku Maciej Rogalski, piłkarz grający na pozycji pomocnika, karierę rozpoczynał w Mławiance Mława, później grał m.in. w MKS Ciechanów.
7: Mieliśmy za zadanie przyjąć ich troszkę niżej niż do tej pory graliśmy z tymi drużynami teoretycznie słabszymi, spresować ich i wyjść ze skutecznymi kontrami.
2: Zmarli w 1998 roku Marian Przedpełski, historyk regionalista, działacz kulturalny i kolekcjoner. Związał się z regionem północnego Mazowsza, podjął szczególnie badania historyczne nad dziejami powiatu sierpeckiego, skąd wywodzili się jego przodkowie. Zainteresował się Bieżuniem w powiecie żuromińskim, z którym związana była rodzinnie jego żona. Podczas badań terenowych odwiedzał ludowych rzeźbiarzy w okolicach Sierpca, pośredniczył w dostarczaniu ich dzieł do cepeli, przyczynił się w ten sposób do powstania ośrodka współczesnej rzeźby ludowej zwanego Sierpeckim, obejmującego Sierpc, Zawic Kościelny, Józefów, Gujsk. Rzeźby ludowe z jego zbiorów prezentowane są na stałej wystawie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
1: Tego się teraz.

0: kapelusz przed pocztą zdejm.
1: Reklama.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50/50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
4: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie, Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
1: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Zbliża się godzina 10.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: Polska potępia postępowanie Izraela wobec aktywistów z flotylli. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw jeszcze dziś lub jutro. Drożeje herbata, tanieją za to tłuszcze. Dorota Wertycka. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli, oświadczył szef MSZ-u Radosław Sikorski. Przekazał, że polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie. To w związku z zachowaniem jednego z izraelskich ministrów, który na opublikowanym nagraniu szydzi z zatrzymanych aktywistów. Flotilla wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu w stronę wybrzeża Strefy Gazy z pomocą humanitarną. Według jej danych w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju. Na pokładach, których znajdowało się 428 osób, wśród nich Polacy. Szef polskiego MSZ-u zamierza przekazać, że nasz kraj domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli i traktowania ich w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami. Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Zapowiada minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
7: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe. Komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
6: Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. W zeszłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został jako pierwszy w Polsce przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji. Używki podrożały w kwietniu najbardziej, średnio o ponad 8%. Z raportu UCE Research i Uniwersytetów w USB Merito wynika, że herbata podrożała o ponad 20%. Ceny słodyczy i deserów poszły w górę o ponad 7,5%, napoje zdrożały o blisko 6%, potaniały natomiast tłuszcze o 9,5%, do czego przyczyniły się m.in. wojny cenowe. Wojewoda kujawsko-pomorski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
8: Przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego, po prostu, aby otrzymać symboliczny medal.
6: Kancelaria prezydenta odpowiada, że wydłużony czas oczekiwania wynika przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby składanych w ostatnich latach wniosków oraz wieloetapowej procedury. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Przemysław Pozowski.
9: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham, Unai Emery, Ligę Europy wygrał po raz piąty.
10: I am not feeling the king.
9: Nie czuję się jak król Ligi Europy, czuję wdzięczność, jesteśmy królami razem.
10: The king together.
9: W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy, raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal.
6: A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy! Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żuromińskiej lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów. 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości. Kilogram 9,99. Kapusta młoda główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest głos polskiego MSZ-u w sprawie zatrzymania międzynarodowej flotylli. Od dziś nowe unijne przepisy dotyczące wody pitnej. Czołowi tenisiści planują protest przed French Open.
3: Dorota Werdecka. Szef MSZ-u Radosław Sikorski wzywa chargé d'affaires Izraela w Warszawie w sprawie działań izraelskiego wojska wobec aktywistów Global Summit Flotilla. To efekt wstrząsającego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itmara Ben-Gwira, który szydzi z zatrzymanych aktywistów. W rękach Izraelczyków jest 3 Polaków, 2 mężczyzn i kobieta, którzy płynęli we flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. O okrucieństwie izraelskiego wojska mówi Rafał Piotrowski z Global Summit Flotilla.
4: I nie można wykluczyć, że część osób zostanie zatrzymana na dłużej. W trakcie poprzednich flotyli uczestnicy spotkali się z przemocą, z biciem, z torturami, ale także spotkali się z gwałtami, z przemocą seksualną. Bardzo po prostu sama myśl o tym, że takie coś może się stać uczestnikom czy uczestniczkom flotyli, jest po prostu przerażająca.
2: Wicepremier Sikorski pisze też w portalu X, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Jednocześnie MSZ odradza podróże w okolice Izraela, Palestyny i Strefy Gazy. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, mówi zastępca dyrektora produkcji w krakowskich wodociągach dr Tadeusz Bochniar.
5: Czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, jeszcze jak stanowi rzekę czy jezioro, czy jakąś tam wodę podziemną, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie produkcji wody uzdatnionej, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej, czyli ten nadzór nad jakością wody zostaje rozszerzony.
2: Przepisy wprowadzają m.in. zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody. Wybrani w zeszłym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa deklarują chęć natychmiastowego podjęcia pracy i czekają na zwołanie terminu posiedzenia Rady w nowym składzie. Termin posiedzenia zależy jednak od pierwszej prezes Sądu Najwyższego, Szymon Kępka.
6: Małgorzata Manowska, która ma zwołać posiedzenie KRS, kończy swoją kadencję w Sądzie Najwyższym 26 maja. Termin na zwołanie posiedzenia KRS to 30 dni i mija on w połowie czerwca, dlatego termin posiedzenia najpewniej wyznaczy nowy pierwszy prezes sądu, sędzia KRS Dariusz Zawistowski.
7: Zdajemy sobie sprawę z tego, że są ustawowe terminy i w tych realiach, w których funkcjonujemy, nie spodziewamy się raczej tego, żeby ten termin został zgłoszony przed upływem 30 dni.
6: Sędziowie chcą jak najszybciej podjąć pracę, bo jak mówią, kierują się zasadą odpowiedzialności za stan sądownictwa, który jest w głębokim kryzysie.
2: W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w kolejnej do 24. Będą to wartości powyżej wieloletniej normy z lat 1991-2020. Lipiec i sierpień także będą z temperaturami wyższymi od przeciętnych, podaje IMGW. Czołowi tenisiści świata planują protest, zamierzają ograniczyć swoje wystąpienie medialne przed turniejem wielkoszlemowym French Open do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych, podaje BBC. Limit do 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Sportowcy zwrócili się do organizatorów, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% przychodów na nagrody pieniężne.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy m2 w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Starostwo powiatowe w Żuromińsku informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żuromińsku, a także w siedzibie urzędu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po utonięciu dwulatka w oczku wodnym dwie opiekunki są zatrzymane. Burze w pięciu województwach właśnie zaczyna obowiązywać alert. O zwycięstwie w III wojnie światowej opowiada spektakl, którego premiera już jutro. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w sprawie utonięcia dwuletniego chłopca w żłobku w Ząbkach. Zatrzymane kobiety mają 53 i 48 lat. Ciało chłopca odnaleziono wczoraj w oczku wodnym na terenie posesji, na której znajduje się placówka. Mimo reanimacji także policji i ratowników okazała się ona bezskuteczna. Aktualnie przesłuchiwani są świadkowie. Gromadzona jest też dokumentacja dotycząca funkcjonowania tej placówki. Burze przejdą dziś przez północną centralną Polskę, ale alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie zaczynają obowiązywać. Ostrzeżenia obejmują obszar województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Od jutra ma poprawić się jakość informowania o jakości wody. To na mocy przepisów, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o jakości dostarczanej wody, jej cenie i zużyciu. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
3: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej, i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
2: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii Legionella. Ciało kobiety odnaleziono w gruzach budynku zawalonego w niemieckim Görlitz przy granicy z Polską. Dom zawalił się dwa dni temu. Odnaleziona to 25-letnia turystka z Rumunii, ale akcja poszukiwawcza dwóch pozostałych osób trwa, w czym pomagają psy tropiące. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem. Z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn niewykluczony jest wybuch gazu. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej. Po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym ceremonia pogrzebowa przeniesie się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie, niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. Bo taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze. Za kulisy dwujęzycznej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka.
4: No to jest historia, która się odbywa w niedalekiej przyszłości. Jakub Krofta, jestem reżyserem spektaklu. To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów, którzy mają jedno proste zadanie: przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i połączyć siły i jednak po prostu stawić opór wrogowi.
2: Premiera polsko-czeskiego spektaklu już jutro wieczorem na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki.

0: Reklama.
1: Na co dzień.
2: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
2: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
7: Yosera. We care, you grow.
8: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
7: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
8: Co one mi dadzą?
7: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
9: Starostwo powiatowe w Żurominie informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie, a także w siedzibie urzędu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po tragicznej śmierci dwulatka w żłobku dwie opiekunki zatrzymane. Równego wieku przejścia na emeryturę dla wszystkich chce minister funduszy. Gdynia chce dwujęzyczności na ulicach. Chodzi o tablice z napisami, trwają konsultacje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Kobiety mają 53 i 48 lat. Do tragedii w placówce, w której pracują, doszło wczoraj. Niespełna dwuletni chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie należącym do żłobka. Mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dyskusja o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn rozpoczyna liderka Polski 2050 i minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
3: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić, no to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
2: Podczas objazdu po kraju Pełczyńska-Nałęcz chce o tym rozmawiać z Polakami, a potem w rządzie koalicja rządząca odcina się jednak od tych pomysłów. Tak mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
4: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne. Także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
2: Politycy większości partii unikają tematu wieku emerytalnego. Pamiętają historię pierwszego rządu PO, który wiek emerytalny podniósł, a później poniósł wyborczą porażkę. Nieudaną reformę wieku emerytalnego zlikwidował później rząd PiS. Do trzęsienia ziemi doszło rano we Włoszech. Do wstrząsu magnitudzie 4,4 doszło w rejonie Pól Flegrejskich koło miasta Pozzuoli na południu Włoch. Wstrząs był odczuwalny w kilku dzielnicach Neapolu, Tamwi i w okolicznych miejscowościach zamknięto szkoły. Szkody są niewielkie. Tylko 15 minut będą przeznaczać na wystąpienia medialne czołowi tenisiści świata. To ich protest przed startem Rolanda Garrosa. Chodzi o pieniądze, o czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Kwadrans, który zawodnicy i zawodniczki zamierzają poświęcić mediom, ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkosztomowych przeznaczają na nagrody. A najlepsi zawodnicy i zawodniczki świata, w tym Jannik Sinner i Aryna Sabalenka, domagają się korzystniejszego dla graczy podziału środków. I nie chodzi bynajmniej tylko o tych stopu światowych rankingów, ale też o zawodników z dalszych miejsc, którzy nierzadko, by brać udział w turnieju, muszą z niektórych udogodnień rezygnować, mówi nasza tenisistka Katarzyna Kawa.
6: Chciałabym, żeby jeździł ze mną fizjoterapeuta dużo częściej, a nie jestem sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeździć z 2-3-osobowym teamem. To po prostu się nie skleja.
5: Sportowcy zwrócili się do organizatorów turniejów wielkoszlemowych, aby do 2030 roku przeznaczyli 22% ich przychodów na nagrody pieniężne.
2: Gdynia rozpatruje pomysł wprowadzenia dwujęzycznych tablic z nazwą miejscowości. Konsultacje w sprawie polsko-kaszubskich napisów potrwają do 10 czerwca. Jak podkreślają władze miasta, inicjatywa wpisuje się w obchody stulecia Gdyni oraz podkreśla kaszubskie korzenie miasta i jego silny związek z regionalnym dziedzictwem kulturowym. W lipcu Gdynia będzie gospodarzem 27. Światowego Zjazdu Kaszubów.

0: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
1: Na co dzień.
0: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Uwaga, w salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie, Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Dziś przedstawię Państwu felieton zatytułowany Żuromiński.

0: Takie drogi. Trudno się jeździ żuromińskimi drogami. Choć tu i ówdzie widać drogowców skrzętnie łatających dziury, to użytkownicy szos nie mają łatwego życia. Aby pocieszyć kierowców, powiem wam, że stan dróg naszego miasta był dawniej o wiele gorszy. Na początku XX wieku błotniste ulice Żuromina słynne były na całą gubernię płocką. Nie należy więc się dziwić entuzjazmowi, z jakim pisano w Echach Płockich z 1901 roku o powstaniu brukowych ulic. Cytuję. W końcu doczekaliśmy się w Żurominie bruku. Główna ulica została już ukończoną, a z początkiem wiosny roboty brukarskie w dalszym ciągu mają być prowadzone. Zawdzięczać to możemy inicjatywie i energii pana naczelnika powiatu sierpskiego i księdza Ostrowskiego, którzy zdołali wpłynąć na mieszkańców Żuromina i okolicy, by ci poczuli się do obowiązku wybrukowania miasteczka. Właściciele domów i kupcy złożyli się na koszty brukowania. Obywatele ziemscy i włościanie zwieźli kamienie i piasek. Wójci gmin naszego powiatu zajęli się w tym roku energicznie reparacją dróg. Nawet kamienie w wielu miejscach zostały z dróg wyzbierane, co dotąd nigdy się nie praktykowało. Oby ten zwrot ku lepszemu wzmagał się i nadal. Koniec cytatu. Okazuje się jednak, że nadzieje te były płonne. Roboty przeprowadzano niefachowo i w końcu ich zaprzestano, by wznowić pracę dopiero po 2 latach. W Echach z 1903 roku czytamy: przy regulowaniu ulicy ukazuje się kilka warstw kamieni rzucanych przez długi ciąg czasu w błotną kąpiel bez miary i ładu. Sądzę, że następna korespondencja nie będzie już wspominała o błocie żuromińskim. Niestety, w 1905 roku korespondent Ech Płockich znów zauważa, że stan ulic przedstawia się niezwykle mizernie, a jazda przez Żuromin jest prawdziwą katorgą. Cytuję. Nudną i ciężką jest droga z Mławy do Żuromina. Ta droga szeroka, polska droga, wcale nie należy do przyjemnych. Z natury swej jest drogą ciężką, a w tym czasie rozmoknięta była przez deszcze. Jakżeż żal mi było tych koni, które ciągnęły po tej drodze wozy. Biedne koniska, aż się prężyły na tej drodze. A obywatele mławscy i rypińscy czynili już zabiegi i duże starania o połączenie Mławy z Rypinem przez Żuromin szosą. Czynili starania i przyrzekali znaczne ze swej strony ofiary i nakłady, aby tylko szosa została przeprowadzoną. I były już nawet widoki po temu, ale znikły. I pytać będziesz, dlaczego nawieziono tu już tyle kamieni na brzeg drogi, skoro szosy nie budują? Kamienie mchem zarosną, w ziemię wrosną i pokolenia następne mówić będą o dobrych chęciach praojców. Ale może szosa będzie prędzej, niż się spodziewasz, podróżniku? Może obywatele wznowią starania o tę drogę? Może jeszcze pokolenie nasze przejedzie drogę z Mławy do Rypina w ciągu 5-6 godzin, a nie jak obecnie? W ciągu 10-12. Koniec cytatu. Także drodzy kierowcy, cieszcie się ze stanu żuromińskich szos, bo kiedyś było znacznie gorzej. Tym bardziej, że drogę z Mławy do Rypina przejechać można w ciągu zaledwie 1,5 godziny.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym. Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po utonięciu dziecka w żłobku pod Warszawą przesłuchano świadków. Sadownicy narzekają na efekt przymrozków i suszy i mówią o pogromie. Maturzyści po raz ostatni w tym roku piszą egzaminy. Dziś sporo języków w każdym wydaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Starus z praskiej prokuratury okręgowej.
3: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
2: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. O pogromie mówią sadownicy po tegorocznej zimie. Według nich w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe, nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców według plantatorów i handlarzy. Na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy. O czym więcej Tomasz Fęsk.
4: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
5: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki, w jabłkach.
4: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
6: Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
7: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
4: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej.
2: Naukowcy alarmują lodowce Pamiru w Tadżykistanie topnieją szybciej niż zakładano, także na wysokościach przekraczających 5000 metrów nad poziomem morza. Według badaczy proces może zagrozić bezpieczeństwu wodnemu milionów ludzi w Azji Centralnej, ale eksperci podkreślają, że skutki zmian klimatu w Pamirze mogą wykraczać daleko poza samą Azję Centralną, wpływając na bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i migracyjne całego regionu euroazjatyckiego. W ostatnim dniu pisemnych matur, dziś w planach egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym, to egzamin obowiązkowy dla abiturientów ze szkół lub klas dla mniejszości narodowych. Chętni mogą go także zdawać na poziomie rozszerzonym, a na zakończenie sesji pisemnych matur, dziś jeszcze w rozpisce, także egzamin z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Wyniki matur poznają 8 lipca. Ponad 600 wydawców z 33 krajów świata pojawi się w Warszawie. Trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Orel.
8: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
2: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
5: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Starostwo powiatowe w Żurominie informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie, a także w siedzibie urzędu.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar w śmieciarce, niebezpieczne zdarzenie w Ciechanowie. Mława z retencyjną przebudową ulic, kierowców czekają utrudnienia. W Olsztyn szczęśliwy dla Jakuba Kawki z Lidzbarka, mamy mistrza Polski w Kanadyjkach. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Ciechanowie doszło dziś do pożaru w śmieciarce należącej do przedsiębiorstwa usług komunalnych. Ogień pojawił się około godziny 11:30 podczas odbioru odpadów na osiedlu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich.

0: Kiedy pracownicy zauważyli dym wydobywający się z komory pojazdu, natychmiast wysypali odpady na jezdnię, dzięki czemu udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia na całą śmieciarkę. Na miejsce skierowano straż pożarną oraz policję. Strażacy ugasili płonące odpady i prowadzili jeszcze dogaszanie pogorzeliska. Nikomu nic się nie stało. Służby przypominają, że do podobnych pożarów bardzo często dochodzi przez niewłaściwą segregację śmieci. Szczególnie niebezpieczne są baterie, akumulatory i zużyty sprzęt elektroniczny, które wrzucone do zwykłych pojemników mogą zapalić się podczas zgniatania odpadów w śmieciarce. Takie sytuacje od kilku lat coraz częściej odnotowują strażacy w całym kraju. Dziś rozpoczęły się prace drogowe na ulicach Korczaka i Księcia Maciusia I w Mławie. Roboty są częścią dużego projektu retencyjnego realizowanego przez miasto. W związku z frezowaniem nawierzchni ulice będą miejscowo nieprzejezdne. Na części odcinków mogą pojawić się duże utrudnienia w ruchu. Miasto apeluje do mieszkańców o nieparkowanie samochodów w rejonie prowadzonych prac. Inwestycja obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, powstaną również nowe elementy odwodnienia oraz nawierzchnie przepuszczalne z płyt ażurowych. Rozwiązania mają zatrzymywać wodę opadową i zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień. Roboty są częścią projektu dostosowującego Mławę do zmian klimatu poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi. Wartość całego projektu wynosi prawie 30 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich przekracza 25 milionów złotych. Prace na ulicach Korczaka i Księcia Maciusia I mają potrwać około 2 miesięcy. Pierwszy miejski konkurs mowy mazurskiej Mazurska Gadka 2026 odbędzie się w Działdowie. W wydarzeniu wezmą udział uczniowie szkół podstawowych. Konkurs organizują Muzeum Pogranicza w Działdowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Uczestnicy zaprezentują mowę mazurską i lokalne tradycje językowe regionu. Frekwencja w tym roku dopisała, mówi juror konkursu i znawca mazurskiej mowy dr Piotr Szatkowski.
1: Zadanie jest to dosyć trudne, ponieważ tej gwary na co dzień już za wiele nie słyszą i rok temu ta frekwencja nie była może aż tak duża i dzieci od razu pojechały na finał regionalny, bo nie rozgrywaliśmy lokalnej wersji. Natomiast w tym roku zgłosiło się prawie 30 osób, więc będzie konkurencja, myślę, bardzo zacięta, zażarta, są nagrody i oczywiście najlepsi awansują do finału regionalnego w Kętrzynie.
0: Recytacje potrafią zaskoczyć nawet naukowca, mówi dr Piotr Szatkowski.
1: Bardzo często zaskakuje mnie pozytywnie to, jak świetnie te dzieci potrafią nauczyć się tekstu, ale też mają ucho do tego. To jednak młody umysł, chłonny, więc czasami miałem nawet takie prześwity, że mówiły dosłownie tak, jak ci dawni Mazurzy, z którymi ja jeszcze zdążyłem się spotkać, że gdyby przenieść te dzieci w czasie o 100 lat, to nikt by nie poznał, że to jest wyuczone.
0: Finał konkursu odbędzie się w Kaplicy Zamkowej Muzeum Pogranicza. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do udziału i kibicowania młodym uczestnikom. Mazurska Gadka 2026 rozpocznie się jutro o godzinie 11. I sport. Złoty medal kajakarskich długodystansowych Mistrzostw Polski wywalczył Jakub Kawka z Lidzbarka. Zawodnik triumfował w konkurencji C1 na dystansie 10 km w kategorii juniorów. Mistrzostwa odbyły się w Wolsztynie. Rywalizacja w Kanadyjce na długim dystansie była wymagającym sprawdzianem wytrzymałości i kondycji. Jakub Kawka sięgnął po tytuł Mistrza Polski po znakomitym występie i świetnie rozegranym wyścigu. To jeden z największych sukcesów młodego kajakarza w krajowej rywalizacji.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: 22 stopnie w naszym regionie dziś na termometrach, noc niemal bezchmurna i ciepła. Nad ranem 9 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 10 w Sierpcu. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu, ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński. Porozmawiamy o bieżących inwestycjach oraz najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców. Zapraszamy dziś po godzinie 16.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
4: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1 Radio 7.
6: Reklama.
7: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
8: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
6: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
8: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
9: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
10: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
11: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
12: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
4: Radio 7.

0: godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Młody funkcjonariusz Straży Granicznej zmarł w internacie w Szczecinie. Będzie pilna kontrola ministra rodziny w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. Najtrudniejsza trasa piesza w Beskidach znów otwarta. Trzeba na niej bardzo uważać. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz służby granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala, informuje prokuratura okręgowa w Szczecinie. Do zdarzenia, które doprowadziło do tragedii, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na terenie jednego z internatów w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie, spożywali alkohol. Martwego 19-latka odnaleziono o poranku w jego łóżku. W sprawie zostało wszczęte śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w placówce opiekuńczej w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Więcej o tej sprawie Błażej Kulesza.
3: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
4: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
3: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
4: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
3: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono.
2: Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień wówczas nie stwierdzono. W Warszawie odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej po mszy w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Ceremonia pogrzebowa przeniosła się na Powązki Wojskowe. Artystka zmarła w ubiegłym tygodniu, miała 79 lat. Wspomnienie przygotował Grzegorz Kozioł.
5: Kończyła studia na Wydziale Aktorskim Warszawskiej PWST. Występowała na scenach kilku warszawskich teatrów, a także w wielu spektaklach teatru telewizji. Jako aktorka filmowa debiutowała w 1970 roku w krajobrazie po bitwie Andrzeja Wajdy. Jak mówiła, starała się, by ją nie zaszufladkowano.
6: To znaczy stosowałam tak zwany przy okazji dla siebie dobry płodozmian. Dramat, komedię.
5: Do jej najsłynniejszych ról należą występy u mistrzów polskiego kina, w tym w kultowych produkcjach Stanisława Barei oraz Juliusza Machulskiego.
2: Stanisława Celińska w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność jako wokalistka. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera zmarły nagle. Trener i piłkarz był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy, Miejski Stadion Piłkarski Raków. Babiogórski Park Narodowy otworzył po zimie dla turystów żółty szlak biegnący od Górnego Płaju na szczyt Babiej Góry, zwany Percią Akademików. To najtrudniejsza piesza trasa w Beskidach, jest jednokierunkowa z łańcuchami i drabinkami. Szczególnie trudna do przejścia jest 8-metrowej wysokości ściana zwana Czarnym Dziobem. Szlak jest zamykany na czas zimy. Mimo otwarcia park zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wciąż zalegające na szlaku warstwy zmrożonego śniegu i lodu.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
2: Kastorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Czekamy na ciebie w Kastoramie Smart Mława.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
7: Reklama.
8: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierpc przebuduje Okulickiego, rusza drugi etap inwestycji. Opinogóra świętuje jubileusz. Muzeum Romantyzmu kończy 65 lat. Grudki strażacką stolicą powiatu działdowskiego. Przed nami Dzień Strażaka. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Umowa na przebudowę drugiego odcinka ulicy Leopolda Okulickiego w Sierpcu została podpisana. Inwestycja obejmie fragment drogi o długości ponad 200 metrów. W ramach prac rozebrana zostanie stara nawierzchnia jezdni, chodników i zatok postojowych. Powstaną nowe studzienki ściekowe oraz zmodernizowane zostanie odwodnienie.

0: Drogowcy wykonają również nowe krawężniki, chodniki i zatoki postojowe z kostki betonowej. Przebudowana zostanie także konstrukcja jezdni. Wykonawcą inwestycji będzie firma z Sierpca. Wartość zadania wynosi ponad 1 200 000 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ponad 860 000 zł. Pozostałą kwotę pokryje miasto Sierpc. Zakończenie prac planowane jest we wrześniu przyszłego roku. Uroczystości jubileuszowe Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Organizatorzy przygotowali wystawy, wykłady oraz koncert jubileuszowy. Obchody rozpoczną się w Dworze Krasińskich od otwarcia wystawy 65 lat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Na niej będzie można zobaczyć dorobek opinogórskiej placówki, mówi kustosz muzeum Beata Woźniak.
1: Pokażemy na niej dary i nabytki muzeum zgromadzone w trakcie tej naszej długiej historii. Będą Państwo mogli zobaczyć również efekty naszej pracy na tej wystawie. Efekty pracy pracowni konserwacji, efekty naszej działalności wydawniczej. Także będą Państwo mogli zobaczyć projekty dawnego parku.
0: Główna część uroczystości odbędzie się w oranżerii. Zaplanowano wystąpienia dyrekcji muzeum, marszałka województwa mazowieckiego oraz zaproszonych gości. Wręczone zostaną również pamiątkowe medale i podziękowania. W programie znalazły się także dwa wykłady. Profesor Wiesław Żońca opowie o roli muzeum w kulturze polskiej XXI wieku, a profesor Jadwiga Jośko-Ochojska przedstawi temat muzeoterapii i leczenia zachwytem. Wieczorem odbędzie się koncert Romantyzm zaklęty w muzyce. Organizatorzy informują, że dla osób, które nie zmieszczą się na sali koncertowej, przygotowany zostanie telebim w sali za sceną. Uroczystości odbędą się jutro, początek o godzinie 11. Powiatowe obchody Dnia Strażaka odbędą się w Grudkach w gminie Płośnica. Organizatorzy przygotowali oficjalne uroczystości, pokazy ratownicze oraz atrakcje dla mieszkańców. W programie znalazła się uroczysta msza święta, apel strażacki oraz wręczenie odznaczeń. Zaplanowano pokazy ratownictwa medycznego i technicznego. Będzie można również obejrzeć wozy bojowe. A jest co oglądać, mówi wójt Płośnicy Michał Breski.
2: Zapraszam wszystkich w imieniu swoim i pana starosty powiatu działdowskiego, pana Pawła Cieślińskiego, bo naprawdę warto zobaczyć, jaki posiadamy sprzęt w powiecie działdowskim. Uważam, że jesteśmy na wysokim poziomie z posiadania takiego sprzętu, czyli samochodów ratowniczo-bojowych.
0: Święto Strażaka odbędzie się w Grudkach w nietypowym terminie, prawie 3 tygodnie po Dniu Strażaka, mówi wójt.
2: Robimy to właśnie w tą sobotę 23 maja, żeby wszystkie jednostki z całego powiatu się zjechały i świętować właśnie ten dzień, bo uważam, że jest to świętować, a strażacy, jak Państwo wszyscy wiecie, oni są ochotnicy, pierwsi, którzy pomagają nam ratowaniu życia i mienia.
0: Podczas wydarzenia wystąpi orkiestra Dęta OSP oraz mażoretki. Dla najmłodszych przygotowano animacje i dodatkowe atrakcje. Nie zabraknie także strażackiej grochówki i zabawy z DJ-em. Powiatowe obchody Dnia Strażaka odbędą się w sobotę na boisku sportowym w Grudkach, początek o godzinie 12. Sport. Mławianka Mława przegrała w półfinale Mazowieckiego Pucharu Polski. Mecz z zespołem CK Troszyn zakończył się wynikiem 1-2. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego nie było bezpośredniego faworyta pojedynku. Dwa ostatnie mecze między tymi drużynami zakończyły się podziałem punktów. Rozpędzona ekipa z Troszyna zagrała jednak bardzo dobre spotkanie. W 32 minucie po odegraniu Edgardo Ruiza sytuację wykorzystał Fabian Leonowicz, dając prowadzenie gościom. Mimo wielu zmian przed rozpoczęciem drugiej odsłony spotkania, Troszyn dalej był w stanie kreować groźne sytuacje. Asystujący wcześniej Ruiz tym razem sam wpisał się na listę strzelców, podwyższając na 0-2. Mławianka była w stanie strzelić bramkę kontaktową za sprawą wykorzystanego przez Tomasza Rojkowskiego rzutu karnego. Nie była jednak w stanie doprowadzić do dogrywki. Po pożegnaniu biało-zielonych z Mazowieckim Pucharem Polski teraz skupią się na walce o utrzymanie w trzeciej lidze.
3: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
0: Pogoda. 22 stopnie w naszym regionie dziś na termometrach. Noc niemal bezchmurna i ciepła. Nad ranem 9 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żurominie i Działdowie oraz 10 w Sierpcu. Wiatr słaby i umiarkowany z północnego zachodu. Ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński. Porozmawiamy o bieżących inwestycjach oraz najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców. Zapraszamy dziś po godzinie 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
5: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
6: W regionie numer 1 Radio 7.
5: Reklama.
6: Na co dzień.
7: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
8: Na co dzień.
7: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
9: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
10: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
11: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
12: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
13: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Mamy pogodę na lato, a w prognozach upał i gwałtowne zjawiska. Polskie tenisistki poznały swoje rywalki w pierwszej rundzie French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis, prezes firmy Cinkciarz.pl, wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
3: My oczekujemy na informację sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się wprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
2: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Norweski rząd polecił szpitalom i samorządom przygotowanie 7 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy i cywilów na ewentualny wypadek wojny. Minister obrony Norwegii uspokoił, że nic nie wskazuje, by miała ona wybuchnąć w najbliższym czasie, ale system zdrowia musi być na nią lepiej przygotowany. Aktualnie norweskie szpitale dysponują 10 tysiącami łóżek. Brakuje wsparcia chorych na Alzheimera czy Parkinsona oraz ich opiekunów. Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło pod tym względem. Po przebadaniu sprawy Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorób otępiennych nie zdaje egzaminu. A problem będzie się tylko pogłębiał. Do tej pory brakowało współpracy między resortami. Teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
4: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
5: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
4: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
2: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego kraju zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
6: Większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu upałów.
2: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Przeciwniczka Igi Świątek, 17-latka, w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Starsza o 7 lat od niej Świątek, wcześniej z nią nigdy nie grała. Magdalena Frank trafiła na Rumunkę Elenę Gabriele Rus, a Magdalinety zagra z Czeszką Terezą Walentową. Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną w studio pan Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry.
1: Panie burmistrzu, naszą rozmowę bym chciała zacząć od opieki stomatologicznej w szkole podstawowej w Glinojecku, bo wiem, że już od maja działa gabinet w szkole podstawowej i to był taki proces, żeby ten gabinet uruchomić i chyba jest pan z tego bardzo zadowolony i dumny z tego, co wiem.
2: Myślę, że z perspektywy rodzica, czy z perspektywy włodarza oczywiście jestem zadowolony, chociaż pamiętam jako dziecko, że to nie jest najmilsza wizyta i myślę, że dzieciaki nie do końca może są zadowolone, ale mam nadzieję, że za lat 15-20 jednak będą wspominali ten gabinet jako coś ważnego. Rzeczywiście bardzo się cieszę. Dziękuję państwu Lewczuk za to, że ten proces naprawdę przeszedł szybko. Dziękuję NFZ, który będzie finansował ten gabinet, ale małe założenie. Gabinet znajduje się w szkole podstawowej w Glinojecku, natomiast opieką stomatologiczną objęte będą wszystkie dzieciaki z terenu całej gminy, czyli również ze szkół w Ościsłowie, w Woli Młockiej. I to jest też bardzo ważne, żeby pokazać, że my pracujemy dla wszystkich naszych dzieciaków. Najpierw opieka stomatologiczna to profilaktyka i edukacja, a następnie te zabiegi, które już, jeżeli zostaną wykonane w odpowiednim czasie, to może nie tak jak ja, będą mieli taki proces, że jednak ten borowanie i ten fotel stomatologiczny, dentystyczny nie jest taki straszny. Więc myślę, że warto od profilaktyki i jeżeli zrobimy pewne rzeczy wcześniej, to naprawdę będzie łatwiej. Chciałoby się, i jeszcze zawsze będę to dodawał, że kolejnym etapem powinna być ortodoncja, żeby tych dzieciaków i tych ich wad, zgryzu i tak dalej, nie jestem medyczny, pozbawić już w tym młodym wieku, żeby już gdy dorosną, to z tych brzydkich kaczątek stały się tymi pięknymi łobędziami.
1: No właśnie, profilaktyka i edukacja to jest chyba bardzo ważne właśnie w tym najmłodszym wieku.
2: Ja myślę, że jeżeli dzieciaki będą miały cały proces w sobie, w głowie, jak należy szczotkować, że należy, że potrzeba i czasami też myślę, że to też będzie w pewnym sensie edukowało też rodziców, bo gdy będzie się to pojawiało często podczas lekcji, w samym gabinecie, w czasie rozmów, to też rodzice będą, myślę, że w pewnym sensie też widzieli ten proces, który powinien zachodzić już w tym młodym człowieku.
1: Bo on już na początku wspomniał, ale chciałabym, żeby to wybrzmiało. Koszty utrzymania tego gabinetu i przygotowania poniósł NFZ, a nie miasto i gmina.
2: Koszty przygotowania ponieśli państwo, którzy będą tę opiekę sprawowali, natomiast koszty wykonywania zabiegów będzie ponosił NFZ.
1: Czyli to będzie całkowicie bezpłatne dla dzieci.
2: Tak jest, dokładnie tak. To właśnie to jest chyba najważniejszy element. Będzie czynne w piątki, będzie bezpłatne dla dzieci. Rodzice mają obowiązek w postaci wyrażenia zgody na działania, natomiast ta profilaktyka i edukacja będzie jakby obok. Nawet bez wyrażania zgody ta edukacja będzie następowała w szkole. Natomiast też przy zabiegach rodzice będą mogli być obecni. To też jest jakby ważne.
1: Czasami muszą.
2: Powinni. Natomiast ktoś może zarzucić, no ale to w piątek będę musiała wziąć urlop, będę musiał wziąć urlop. Natomiast ja powiem w ten sposób. Chyba lepiej wziąć urlop i żeby to dziecko za darmo tę wizytę odbyło, niż później jechać po południu i za tę wizytę płacić. Oczywiście pewnie są takie osoby, które się z tą tezą nie zgodzą, natomiast ja się bardzo cieszę.
1: Ale mają wybór.
2: Bardzo się cieszę, że ten gabinet w naszej szkole będzie funkcjonował.
1: I on mam nadzieję, że będzie.
2: Tak, tak.
1: Już funkcjonuje, no właśnie, tak mi się wydawało, że od początku maja. Dobrze, jak jesteśmy już w tematyce medycznej, to chciałabym też zapytać o termomodernizację budynku SPZOS w Glinojecku. Duża inwestycja. Myślę, że kluczowa inwestycja, bo jeśli zdrowie jest najważniejsze, to i kluczowa. Proszę powiedzieć, jaki był koszt, jaki będzie koszt, bo ten remont trwa i co się zmieni?
2: Przede wszystkim sama nazwa, czyli termomodernizacja. Wchodzimy w cały proces zmiany struktury budynku, czyli docieplamy budynek, wymieniamy okna, wymieniamy instalacje centralnego ogrzewania. W części wymieniamy również instalację elektryczną, nowe elektrooszczędne lampy. punkt oświetleniowy, powinienem dokładnie powiedzieć, ale jednocześnie zostaje alternatywne źródło ciepła w postaci tego węzła, który jest, natomiast pojawia się dodatkowo pompa ciepła, pojawia się fotowoltaika. To, że jesteśmy w spółdzielni energetycznej, to też jest taki duży, bezpieczny zastrzyk w momencie, gdy mamy te możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii. Szkoła podstawowa, również termomodernizacja, ale do samego SPZ ZOZ-u, prawie 2 miliony złotych, prawie 85% dofinansowania. W tym momencie jesteśmy na etapie, że, bo to był projekt zaprojektuj i wybuduj, czyli projekt mamy. W tym momencie już rozpoczęły się prace ocieplenieowe na ścianach.
1: Okna, dach też?
2: Tak, tak. Na dachu jest w tym momencie jeszcze w części są płyty azbestowe, więc one też przy okazji pokazujemy tą drugą stronę mocy, czyli zrzucamy to, co niedobre, a będziemy... No i ten dach będzie też jakby oczywiście dzięki temu przechodzi solidny remont, a to też jest ważne.
1: Dobrze, a kiedy koniec? Kiedy planujemy?
2: W tym roku.
1: Do końca roku?
2: Myślę, że nawet wcześniej. Ja też staram się nie mówić o terminach, dlatego że te przepisy związane z możliwością wydłużania, przedłużania są, bo to jest projekt Fundusze dla Mazowsza i w tym momencie mamy takie możliwości wydłużenia tego procesu. Natomiast my byśmy chcieli, żeby to się zakończyło do po wakacjach.
1: Okay.
2: Wrzesień, październik. Znaczy myślę, że wyłoniona firma, cały proces, harmonogram tych prac, które jest. Na bieżąco pracujemy, na bieżąco współpracujemy, cotygodniowe narady, cotygodniowe procesy i też w tym momencie bardzo chciałem podziękować zarówno panu kierownikowi, całej panu inspektorowi, ale też tej naszej wewnętrznej, administracyjnej i rozliczeniowej kadrze.
1: Panie burmistrzu, wspomniał już pan troszkę o remoncie szkoły podstawowej w Glinojecku. 6 milionów na to zostało przeznaczone. Jak wyglądają prace i, no i kiedy one się zakończą i co będą obejmowały?
2: Dokładnie to jest też takim elementem tego bezpieczeństwa energetycznego. Fotowoltaika, pompa ciepła. Wymieniliśmy kilkaset okien już. W tym momencie nowe grzejniki, nowe kanały, praktycznie kanałów już nie będzie, nowe ułożenie całej tej struktury doprowadzenia ciepła. Jednocześnie zostaje stary węzeł, gdyby się okazało, że pompa nie daje rady, to zawsze mamy tę alternatywę, ale jednocześnie tam też prace związane z dostosowaniem całości. Tutaj środki pochodzą z KPO, 100% praktycznie z KPO, natomiast kosztów netto, czyli VAT jest po naszej stronie, czyli łatwo sobie ten VAT z 6 milionów policzyć, to jest wkład własny gminy w całym tym procesie. I w tym momencie też chciałem bardzo podziękować panu dyrektorowi, całej kadrze też szkoły podstawowej, bo wiem, że zarówno paniom, które sprzątają, ale i nauczycielom
1: bo
2: bardzo
1: rozumiem,
2: trudno
1: że szkoła
2: się...
1: funkcjonuje normalnie.
2: Dokładnie tak. Hmm. Normalnie to może za duże słowo, ale funkcjonuje naturalnie.
1: Realizuje.
2: Tak, i to jest, ale też bardzo dziękuję zarówno wykonawcy, jak i panu inspektorowi, panu kierownikowi, dlatego że naprawdę nie jest łatwo prowadzić pracę przy funkcjonującym budynku. A naprawdę
1: zwłaszcza
2: udało
1: przy ciekawskich
2: się.
1: Dzieciach, które lubią.
2: Ale myślę, że to jest
1: stajrzeć.
2: Też bardzo, bardzo fajny element.
1: Edukacyjny, prawda?
2: Edukacyjnie dzieciaki też dostaną pewną wiedzę z elementów efektywności energetycznej, z możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii, z tej transformacji też energetycznej, która jest potrzebna, która będzie potrzebna i te dzieciaki myślę, że naprawdę dostaną super wiedzę, która czasami też chyba nie jest znana tak powszechnie.
1: Okej, okay, a proszę powiedzieć, czy w związku z tym w wakacje te prace będą intensywniejsze i kiedy planujecie koniec?
2: Tutaj też jest ta sama odpowiedź. Możliwości wydłużenia terminu są, natomiast my jesteśmy dzisiaj w, myślę, 85% zaawansowania prac. Pojawiają się natomiast oszczędności i będziemy starali się ewentualnie jeszcze pozyskać te oszczędności. na wykonanie innych dodatkowych prac, chociażby związanych z dachem, ale to też zobaczymy, jak do tego podejdą instytucje, które muszą wyrazić zgodę.
1: Po wakacjach
2: 1 września wchodzimy w nową jakość.
1: Okej, okay, a proszę powiedzieć, czy tutaj też elewacja na przykład się zmieni? Czy ta szkoła wizualnie?
2: Wizualnie zmieni się od wewnątrz, natomiast od zewnątrz ona się już zmieniła pod względem tych okien, które są teraz wystandaryzowane. Natomiast kolor elewacji, jeżeli o to pytamy, na ten moment pozostaje, zobaczymy.
1: Moim i Państwa gościem był Łukasz Kapczyński, burmistrz miasta i gminy Glinojeck. Bardzo Panu dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 21 dzień maja. W 1984 roku odbyła się premiera filmu Dom Świętego Kazimierza w reżyserii urodzonego w Ciechanowie Ignacego Gogolewskiego, który zagrał także główną rolę Cypriana Kamila Norwida.
3: Przeszłość, jak mawiał Norwid, jest to dziś. Tylko cokolwiek dalej.
2: W 2003 roku urodzony w sierpcu profesor Zbigniew Sudolski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej za osiągnięcia w pracy twórczej i literackiej. W pracy naukowej zajmował się przez wiele lat badaniem życia i twórczości Zygmunta Krasińskiego i innych literatów okresu romantyzmu.
4: Umiemy się tylko kłócić albo kochać, ale nie umiemy się różnić pięknie i mocno.
2: W 2013 roku odbyła się uroczystość wręczenia medali Kalos Kagatos. Otrzymał go m.in. urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Zbigniew Czajkowski, jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych trenerów współczesnej szermierki na świecie.
5: Wyszkoliłem w sensie zawodników tak jak Egon Franke, mistrz olimpijski, Elżbieta Zimmermann, mistrzyni KDL, wicemistrzyni Uniwersjady.
2: Urodzili się w 1966 roku Wiesław Raboszuk, członek zarządu województwa mazowieckiego, także w randze wicemarszałka.
6: Olbrzymia liczba tych, którzy chcą realizować w swoim najbliższym otoczeniu drobne zadania w sumie, bo na każde z nich można było uzyskać do 10 tysięcy złotych.
2: W 1980 roku Maciej Rogalski, piłkarz grający na pozycji pomocnika, karierę rozpoczynał w Mławiance Mława, później grał m.in. w MKS Ciechanów.
7: Mieliśmy za zadanie przyjąć ich troszkę niżej niż do tej pory graliśmy z tymi drużynami teoretycznie słabszymi, spresować ich i wyjść ze skutecznymi kontrami.
2: Zmarli w 1998 roku Marian Przedpełski, historyk regionalista, działacz kulturalny i kolekcjoner. Związał się z regionem północnego Mazowsza, podjął szczególnie badania historyczne nad dziejami powiatu sierpeckiego, skąd wywodzili się jego przodkowie. Zainteresował się Bieżuniem w powiecie żuromińskim, z którym związana była rodzinnie jego żona. Podczas badań terenowych odwiedzał ludowych rzeźbiarzy w okolicach Sierpca, pośredniczył w dostarczaniu ich dzieł do cepeli, przyczynił się w ten sposób do powstania ośrodka współczesnej rzeźby ludowej, zwanego Sierpeckim, obejmującego Sierpc, Zawidz Kościelny, Józefów, Gujsk. Rzeźby ludowe z jego zbiorów prezentowane są na

0: Reklama.
1: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304. Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenie. Telefon 516 177 547. 516 177 547.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot.
2: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769 609 874 769.
3: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Yosera. We care, you grow.
6: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
5: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
6: Co one mi dadzą?
5: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
0: Reklama.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w ręce służb w USA. Igrzyska bez kontroli antydopingowej startują dziś w Las Vegas. Łatwo gang ruszy rowerem w Polskę z Zakopanego do Gdańska. Agnieszka Trojanowska-Bis, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl, prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Marcin P. był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat w średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane. Realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. W kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
3: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
2: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
4: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
2: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich. Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych, o czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
6: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
5: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka.
2: Reprezentować w nas będzie pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Także na sportowo, ale ze szczytną ideą spędzi najbliższy weekend influencer i streamer Piotr Hanckę, znany jako Łatwo Gang, który w mediach społecznościowych zapowiedział kolejną akcję charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na leczenie 8-letniego Maxa Tuckiego, chorego na dystrofię mięśniową. W trakcie przejazdu prowadzona będzie zbiórka na terapię genową dla chłopca. Rajd ma być spektakularny, transmitowany w internecie. Rozpocznie się już jutro po południu.

0: Reklama.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905. Starostwo powiatowe w Żurominie informuje o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,5 m kwadratowego położonego w Siemiątkowie przy ulicy Rejmonta 3. Cena wywoławcza wynosi około 1900 zł za metr kwadratowy. Termin składania ofert upływa 8 czerwca. Szczegółowe informacje oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żurominie, a także w siedzibie urzędu.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar w śmieciarce, niebezpieczne zdarzenie w Ciechanowie. Mława z retencyjną przebudową ulic, kierowców czekają utrudnienia. W Olsztyn szczęśliwy dla Jakuba Kawki z Lidzbarka, mamy mistrza Polski w Kanadyjkach. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. W Ciechanowie doszło dziś do pożaru w śmieciarce należącej do przedsiębiorstwa usług komunalnych. Ogień pojawił się około godziny 11:30 podczas odbioru odpadów na osiedlu przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Kiedy pracownicy zauważyli dym wydobywający się z komory pojazdu, natychmiast wysypali odpady na jezdnię, dzięki czemu udało się zapobiec rozprzestrzenieniu ognia na całą śmieciarkę. Na miejsce skierowano straż pożarną oraz policję. Strażacy ugasili płonące odpady i prowadzili jeszcze dogaszanie pogorzeliska. Nikomu nic się nie stało. Służby przypominają, że do podobnych pożarów bardzo często dochodzi przez niewłaściwą segregację śmieci. Szczególnie niebezpieczne są baterie, akumulatory i zużyty sprzęt elektroniczny, które wrzucone do zwykłych pojemników mogą zapalić się podczas zgniatania odpadów w śmieciarce. Takie sytuacje od kilku lat coraz częściej odnotowują strażacy w całym kraju. Dziś rozpoczęły się prace drogowe na ulicach Korczaka i Księcia Maciusia I w Mławie. Roboty są częścią dużego projektu retencyjnego realizowanego przez miasto. W związku z frezowaniem nawierzchni ulice będą miejscowo nieprzejezdne. Na części odcinków mogą pojawić się duże utrudnienia w ruchu. Miasto apeluje do mieszkańców o nieparkowanie samochodów w rejonie prowadzonych prac. Inwestycja obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni. Powstaną również nowe elementy odwodnienia oraz nawierzchnie przepuszczalne z płyt ażurowych. Rozwiązania mają zatrzymywać wodę opadową i zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień. Roboty są częścią projektu dostosowującego Mławę do zmian klimatu poprzez poprawę retencji i zarządzanie wodami opadowymi. Wartość całego projektu wynosi prawie 30 milionów złotych. Dofinansowanie z funduszy europejskich przekracza 25 milionów złotych. Prace na ulicach Korczaka i Księcia Maciusia I mają potrwać około 2 miesięcy. Pierwszy miejski konkurs mowy mazurskiej Mazurska Gadka 2026 odbędzie się w Działdowie. W wydarzeniu wezmą udział uczniowie szkół podstawowych. Konkurs organizują Muzeum Pogranicza w Działdowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie. Uczestnicy zaprezentują mowę mazurską i lokalne tradycje językowe regionu. Frekwencja w tym roku dopisała, mówi juror konkursu i znawca mazurskiej mowy dr Piotr Szatkowski.
3: Zadanie jest to dosyć trudne, ponieważ no tej gwary na co dzień już za wiele nie słyszą i rok temu ta frekwencja nie była może aż tak duża i dzieci od razu pojechały na finał regionalny, bo nie rozgrywaliśmy lokalnej wersji. Natomiast w tym roku zgłosiło się prawie 30 osób, więc będzie konkurencja, myślę, bardzo zacięta, zażarta, są nagrody i oczywiście najlepsi awansują do finału regionalnego w Kętrzynie.
2: Recytacje potrafią zaskoczyć nawet naukowca, mówi dr Piotr Szatkowski.
3: Bardzo często zaskakuje mnie pozytywnie to, jak świetnie te dzieci potrafią nauczyć się tekstu, ale też mają ucho do tego. To jednak młody umysł, chłonny, więc czasami miałem nawet takie prześwity, że mówiły dosłownie tak, jak ci dawni Mazurzy, z którymi ja jeszcze zdążyłem się spotkać, że gdyby przenieść te dzieci w czasie o 100 lat, to nikt by nie poznał, że to jest wyuczone.
2: Finał konkursu odbędzie się w Kaplicy Zamkowej Muzeum Pogranicza. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do udziału i kibicowania młodym uczestnikom. Mazurska Gadka 2026 rozpocznie się jutro o godzinie 11. I sport. Złoty medal kajakarskich długodystansowych Mistrzostw Polski walczył Jakub Kawka z Lidzbarka. Zawodnik triumfował w konkurencji C1 na dystansie 10 km w kategorii juniorów. Mistrzostwa odbyły się w Olsztynie. Rywalizacja w Kanadyjce na długim dystansie była wymagającym sprawdzianem wytrzymałości i kondycji. Jakub Kawka sięgnął po tytuł mistrza Polski po znakomitym występie i świetnie rozegranym wyścigu. To jeden z największych sukcesów młodego kajakarza w krajowej rywalizacji.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy!
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
3: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Merci 250 gramów, 16,99 przy zakupie dwóch sztuk. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Kapusta młoda, główka 4,99. Oferta ważna do 23 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Reklama.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezes firmy Cinkciarz zatrzymany za oceanem. Zatrzymania również i pilna kontrola w żłobku w Ząbkach. Za chwilę także bawuł albinos z blond grzywką o imieniu Donald Trump. Marcin Krzemiński, podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl, prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
3: My oczekujemy na informacje sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
2: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Na polecenie prokuratury europejskiej z kolei doszło do zatrzymania byłego wiceministra, posła i założyciela Porozumienia i Partii Republikańskiej Jacka Rzet. Zatrzymania dokonało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o śledztwo dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dwie opiekunki zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach, gdzie dwuletnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. O szczegółach tej bulwersującej sprawy Błażej Kulesza.
4: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
5: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
4: Mówi Karolina Staros, rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
5: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
4: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono. Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono.
2: Burze możliwe w kilku powiatach województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Jeszcze przez 2 godziny ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na wąskim obszarze od Bartoszyc i Kętrzyna po Legionowo i Mińsk Mazowiecki. Możliwe są tam ulewy, silny wiatr, a miejscami też grad. Na koniec jeszcze bawuł albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump. Stał się sensacją w Bangladeszu, bo ponoć bardzo przypomina prezydenta USA. Tłumy chcą sobie z nim zrobić zdjęcie, zanim rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia twierdzi, że tylko zewnętrznie jest ono podobne do Trumpa, bo bawuł Donald jest bardzo łagodny i ugodowy. Jedyne luksusy, na które sobie pozwala, to 4 kąpiele dziennie, no i dokładne czesanie oraz układanie grzywy. Zresztą bawoła można samemu ocenić. Film z nim można znaleźć na portalu YouTube.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Rozstawiona z trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Magdalinę z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Dziś w decydującej trzeciej rundzie pokonała Holenderkę Suzanne Lammens 7-6, 7-5. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze 2 finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. I może zdarzyć się tak, że wszystkie 3 trofea zdobędą kluby z Anglii, o czym teraz Przemysław Pozowski.
7: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham Unai Emery Ligę Europy wygrał po raz 5.
8: I am not feeling the king.
7: Nie czuję się jak król Ligi Europy. Czuję wdzięczność. Jesteśmy królami. Razem.
8: The king together.
7: W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał 2 razy. Raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie Paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal.
9: Una de la experience.
7: Znamy Arsenal Mikela Artety i doskonale wiemy, jak potrafią grać z piłką. A bez piłki to bez żadnej wątpliwości najlepsza drużyna na świecie. A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace. Ich rywalem będzie Rayo Vallecano.
6: Śląsk Wrocław, który wywalczył w weekend awans do piłkarskiej ekstraklasy, będzie musiał zapłacić 1 000 000 złotych kary. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła tej kwoty nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną, a ta ukarała klub za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz we Wrocławiu. Ostatecznie Wisła na ten mecz nie przyjechała, Śląsk wygrał walkowerem, ale słono za to zapłaci. Przypomnę, Wisła też wywalczyła awans do ekstraklasy.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa serdecznie. Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Dziś przedstawię Państwu felieton zatytułowany Żuromińskie drogi. Trudno się jeździ żuromińskimi drogami. Choć tu i ówdzie widać drogowców skrzętnie łatających dziury, to użytkownicy szos nie mają łatwego życia. Aby pocieszyć kierowców, powiem wam, że stan dróg naszego miasta był dawniej o wiele gorszy. Na początku XX wieku błotniste ulice Żuromina słynne były na całą gubernię płocką. Nie należy więc się dziwić entuzjazmowi, z jakim pisano w echach płockich z 1901 roku o powstaniu brukowych ulic. Cytuję. W końcu doczekaliśmy się w Żurominie bruku. Główna ulica została już ukończoną, a z początkiem wiosny roboty brukarskie w dalszym ciągu mają być prowadzone. Zawdzięczać to możemy inicjatywie i energii pana naczelnika powiatu sierpskiego i księdza Ostrowskiego, którzy zdołali wpłynąć na mieszkańców Żuromina i okolicy, by ci poczuli się do obowiązku wybrukowania miasteczka. Właściciele domów i kupcy złożyli się na koszty brukowania. Obywatele ziemscy i włościanie zwieźli kamienie i piasek. Wójci gmin naszego powiatu zajęli się w tym roku energicznie reparacją dróg. Nawet kamienie w wielu miejscach zostały z dróg wyzbierane, co dotąd nigdy się nie praktykowało. Oby ten zwrot ku lepszemu wzmagał się i nadal. Koniec cytatu. Okazuje się jednak, że nadzieje te były płonne. Roboty przeprowadzano niefachowo i w końcu ich zaprzestano, by wznowić pracę dopiero po 2 latach. W echach z 1903 roku czytamy. Przy regulowaniu ulicy ukazuje się kilka warstw kamieni rzucanych przez długi ciąg czasu w błotną kąpiel bez miary i ładu. Sądzę, że następna korespondencja nie będzie już wspominała o błocie żuromińskim. Niestety, w 1905 roku korespondent Ech Płockich znów zauważa, że stan ulic przedstawia się niezwykle mizernie, a jazda przez Żuromin jest prawdziwą katorgą. Cytuję. Nudną i ciężką jest droga z Mławy do Żuromina. Ta droga szeroka, polska droga, wcale nie należy do przyjemnych. Z natury swej jest drogą ciężką, a w tym czasie rozmoknięta była przez deszcze. Jakżeż żal mi było tych koni, które ciągnęły po tej drodze wozy. Biedne koniska, aż się prężyły na tej drodze. A obywatele mławscy i rypińscy czynili już zabiegi i duże starania o połączenie Mławy z Rypinem przez Żuromin szosą. Czynili starania i przyrzekali znaczne ze swej strony ofiary i nakłady, aby tylko szosa została przeprowadzoną. I były już nawet widoki po temu, ale znikły. I pytać będziesz, dlaczego nawieziono tu już tyle kamieni na brzeg drogi, skoro szosy nie budują? Kamienie mchem zarosną, w ziemię wrosną i pokolenia następne mówić będą o dobrych chęciach praojców. Ale może szosa będzie prędzej, niż się spodziewasz, podróżniku? Może obywatele wznowią starania o tę drogę? Może jeszcze pokolenie nasze przejedzie drogę z Mławy do Rypina w ciągu 5-6 godzin, a nie jak obecnie w ciągu 10-12. Koniec cytatu. Także drodzy kierowcy, cieszcie się ze stanu żuromińskich szos, bo kiedyś było znacznie gorzej. Tym bardziej, że drogę z Mławy do Rypina przejechać można w ciągu zaledwie 1,5 godziny.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602-763-916.
4: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
2: wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Reklama.
8: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierpc przebuduje Okulickiego, rusza drugi etap inwestycji. Opinogóra świętuje jubileusz, Muzeum Romantyzmu kończy 65 lat. Grudki strażacką stolicą powiatu działdowskiego, przed nami Dzień Strażaka. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Umowa na przebudowę drugiego odcinka ulicy Leopolda Okulickiego w Sierpcu została podpisana. Inwestycja obejmie fragment drogi o długości ponad 200 metrów. W ramach prac rozebrana zostanie stara nawierzchnia jezdni, chodników i zatok postojowych. Powstaną nowe studzienki ściekowe oraz zmodernizowane zostanie odwodnienie. Drogowcy wykonają również nowe krawężniki, chodniki i zatoki postojowe z kostki betonowej. Przebudowana zostanie także konstrukcja jezdni. Wykonawcą inwestycji będzie firma z Sierpca. Wartość zadania wynosi ponad 1 200 000 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to ponad 860 000 zł. Pozostałą kwotę pokryje miasto Sierpc. Zakończenie prac planowane jest we wrześniu przyszłego roku. Uroczystości jubileuszowe Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Organizatorzy przygotowali wystawy, wykłady oraz koncert jubileuszowy. Obchody rozpoczną się w Dworze Krasińskich od otwarcia wystawy 65 lat Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Na niej będzie można zobaczyć dorobek opinogórskiej placówki, mówi kustosz muzeum Beata Woźniak.
3: Pokażemy na niej dary i nabytki muzeum zgromadzone w trakcie tej naszej długiej historii. Będą Państwo mogli zobaczyć również efekty naszej pracy na tej wystawie. Efekty pracy pracowni konserwacji, efekty naszej działalności wydawniczej. Także będą Państwo mogli zobaczyć projekty dawnego parku.
2: Główna część uroczystości odbędzie się w oranżerii. Zaplanowano wystąpienia dyrekcji muzeum, marszałka województwa mazowieckiego oraz zaproszonych gości. Wręczone zostaną również pamiątkowe medale i podziękowania. W programie znalazły się także dwa wykłady. Profesor Wiesław Żońca opowie o roli muzeum w kulturze polskiej XXI wieku, a profesor Jadwiga Jośko-Ochojska przedstawi temat muzeoterapii i leczenia zachwytem. Wieczorem odbędzie się koncert Romantyzm zaklęty w muzyce. Organizatorzy informują, że dla osób, które nie zmieszczą się na sali koncertowej, przygotowany zostanie telebim w sali za sceną. Uroczystości odbędą się jutro, początek o godzinie 11. Powiatowe obchody Dnia Strażaka odbędą się w Grudkach w gminie Płośnica. Organizatorzy przygotowali oficjalne uroczystości, pokazy ratownicze oraz atrakcje dla mieszkańców. W programie znalazła się uroczysta msza święta, apel strażacki oraz wręczenie odznaczeń. Zaplanowano pokazy ratownictwa medycznego i technicznego. Będzie można również obejrzeć wozy bojowe. A jest co oglądać, mówi wójt Płośnicy Michał Breski.
4: Zapraszam wszystkich w imieniu swoim i pana starosty powiatu działdowskiego, pana Pawła Cieślińskiego, bo naprawdę warto zobaczyć, jaki posiadamy sprzęt w powiecie działdowskim. Uważam, że jesteśmy na wysokim poziomie z posiadania takiego sprzętu, czyli samochodów ratowniczo-bojowych.
2: Święto Strażaka odbędzie się w Grudkach w nietypowym terminie, prawie 3 tygodnie po Dniu Strażaka, mówi wójt.
4: Robimy to właśnie w tą sobotę 23 maja, żeby wszystkie jednostki z całego powiatu się zjechały i świętować właśnie ten dzień, bo uważam, że jest to świętować, a strażacy, jak Państwo wszyscy wiecie, oni są ochotnicy, pierwsi, którzy pomagają nam ratowaniu życia i mienia.
2: Podczas wydarzenia wystąpi orkiestra Denta OSP oraz mażoretki. Dla najmłodszych przygotowano animacje i dodatkowe atrakcje. Nie zabraknie także strażackiej grochówki i zabawy z DJ-em. Powiatowe obchody Dnia Strażaka odbędą się w sobotę na boisku sportowym w Grudkach, początek o godzinie 12. Sport. Mławianka Mława przegrała w półfinale Mazowieckiego Pucharu Polski. Mecz z zespołem CK Troszyn zakończył się wynikiem 1-2. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego nie było bezpośredniego faworyta pojedynku. Dwa ostatnie mecze między tymi drużynami zakończyły się podziałem punktów. Rozpędzona ekipa z Troszyna zagrała jednak bardzo dobre spotkanie. W 32 minucie po dograniu Edgardo Ruiza sytuację wykorzystał Fabian Leonowicz, dając prowadzenie gościom. Mimo wielu zmian przed rozpoczęciem drugiej odsłony spotkania, Troszyn dalej był w stanie kreować groźne sytuacje. Asystujący wcześniej Ruiz tym razem sam wpisał się na listę strzelców, podwyższając na 0-2. Mławianka była w stanie strzelić bramkę kontaktową za sprawą

0: wykorzystanego przez Tomasza Rojkowskiego rzutu karnego. Nie była jednak w stanie doprowadzić do dogrywki. Po pożegnaniu biało-zielonych z mazowieckim Pucharem Polski teraz skupią się na walce o utrzymanie w trzeciej lidze.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Josera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Izraelski minister niepożądany w Polsce wszczęto procedurę. Potem polszczyzna i możliwa kara za potrącenie i rozbój na nastolatku. Zajrzymy też do Poznania, który szykuje się do festiwalu Malta. Marcin Krzemiński, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
3: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, kiedy są w stanie wrócić.
2: Dziś do MSZ pilnie został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał m.in., że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Teraz u nas Litwa, gdzie w okręgu uciańskim niespełna 100 km od Wilna ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały podrwane myśliwce NATO i wstrzymany ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna ELTA. 20 lat więzienia grozi 26-latkowi, który dopuścił się rozboju w Niemodlinie. Mężczyzna potrącił samochodem 18-latka uciekającego na hulajnodze elektrycznej. Następnie podejrzewany miał pobić młodego mężczyznę oraz ukraść mu portfel i telefon. Pokrzywdzony 18-latek został zabrany do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę kilka godzin później. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia i spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Decyzją sądu sprawca trafił do tymczasowego aresztu. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim wnioskuje do NFZ-u o rozłożenie na raty lub umorzenie kary. Chodzi o 134 tysiące złotych. Fundusz nałożył karę na placówkę w związku z głośną sprawą organizacji zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Dodam, że szpital nie kwestionuje samej zasadności kary. Od niej się akurat nie odwołał. W Warszawie pożegnano dziś Stanisławę Celińską. Aktorka i wokalistka spoczęła na powązkach wojskowych. Zmarła w ubiegłym tygodniu w wieku 79 lat. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Celińską pośmiertnie krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Przed nami Malta Festival. Poznań szykuje się do tego wielkiego wydarzenia. Wystartuje 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Zaplanowano tam wyjątkowy koncert Za miłość. Opiekę artystyczną objęła związana z Poznaniem Natalia Kukulska.
4: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia. Ja też zaśpiewam. I Natalia Kukulska, żeby nie było. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
2: Wstęp na koncert wolny. Malta Festival potrwa do 28 czerwca.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Woszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Stało się. Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika, a klub ma nawet szansę na wicemistrzostwo i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów. W sobotę w ostatniej kolejce Górnik podejmie Radomiaka. Trudna drabinka Igi Świątek w wielkoszałowym French Open rozstawiona z trójką Polka zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. W tej samej ćwiarce są m.in. Jelena Ostapenko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Jelena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinet z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwanińska, która udanie przegrnęła eliminację, bo dziś pokonała w decydującej rundzie Holenderkę Susan Lamens 7-6 i 7-5. Aleksy Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Enhanced Games, czyli dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych. O czym więcej Przemysław Pozowski.
6: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
7: Jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
6: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy.
2: Pogoda. 20 stopni jutro maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie, 23 na Dolnym Śląsku. Ciepło i pogodnie, słaby, przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju.
8: Radio 7. Zawsze po 19. Wieczorynka Radia

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: north to the south, from the left to the right. Shake your body all the night.
1: Reklama.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Radio 7. Music activated. More music.
3: Press the trigger and listen.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zatrzymania i kontrola. Wrócimy do dramatu w żłobku w Ząbkach. Potem prognoza na lato ma być sucho i upalnie. Będzie też młode piłkarskie pokolenie w akcji. Marcin Krzamiński. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
3: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawę do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
2: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Jest jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej w Europie redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone. Oświadczył w Waszyngtonie wiceszef resortu obrony Paweł Zalewski. Wiceminister podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie ogłosił też, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce i że będzie się to wiązać z poważnymi inwestycjami. Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej poinformowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także jej ceny i zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
4: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej, i samorządy będą musiały podejmować działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
2: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche i znów ma być cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego globu zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
5: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
2: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Jaki ojciec, taki syn. Najstarsza pociecha Cristiano Ronaldo. 15-letni Cristiano Ronaldo dos Santos strzelił 2 gole w zwycięskim meczu piłkarskiej reprezentacji Portugalii do lat 16 z Grecją. Starcie zakończyło się wynikiem 3-0. W turnieju rozwoju UEFA w północnej Portugalii uczestniczą też Włochy i Czechy. Jutro ciepło i pogodnie, słaby przelotny deszcz może padać jedynie na północnym wschodzie kraju. 20 stopni maksymalnie w Trójmieście, 21 na Suwalszczyźnie i Włóckiem, 23 na Mazowszu i Dolnym Śląsku.